0: Od rana najlepiej i od rana najgłośniej. Michiko w RMF Max i wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Siemano ekipa.
1: I zastanawiamy się jednocześnie, jaka praca, kto jeszcze nie śpi o tej porze. Dajcie nam znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.
2: No bardzo prosimy, czy to piekarze, czy to kolejarze, kto nie śpi, dajcie znać, jesteśmy bardzo ciekawi, chętnie od was usłyszymy głosówki. Najlepsza droga, żeby dotrzeć do studia RMF Max.
1: Kręcisz w taksówce albo kręcisz na widlaku, to też się odzywaj, zwłaszcza jak miałby to być twój pierwszy raz.

0: Słuchajcie, jaki to jest budzik petarda od samego rana. Ring my bell i Age w RMF Max jeszcze przez szóstą.
1: Jest nadzieja. Jest nadzieja, jeżeli chodzi o młodych ludzi, szczególnie tych z Krakowa, ponieważ młodzi krakowianie tyle zaczęli zbierać butelek, ale to dosłownie tyle worów, że zaczęli nawet o nich pisać w internecie.
2: A, to super, ale to myślę, że nie tylko w Krakowie, w całej Polsce zbierajemy buteleczki, wymieniamy na pieniądze. No i taka rada dla rodziców na rok szkolny. Zamiast kieszonkowego, to możesz dać po prostu teraz siatkę z butelkami i elo, niech sobie jakoś radzą.
1: I na wycieczkę, nie? Do Zielonej Góry.
2: A ty, Ignacy, ile dostajesz butelek od rodziców?

0: To jest najlepszy sposób, żeby zacząć wrzesień. Rihanna w RMF Max i We Found Love. No i 1 września, tak to dzisiaj. Pytamy was o to, kto jeszcze przed 6 i dlaczego nie śpi, który zawód?
1: No, na przykład Mariusz. Mariusz pisze, który prowadzi autobusy od samego rana. Nie wiemy dla ciebie, Mariusz, co to znaczy rano, ale to dla nas jest przed rano, tak naprawdę.
2: Tak, nagrywacie nam swoje głosówki. Kamil też mówi, że dostawczaki zero spania za kółkiem i ostro lecimy od samego rana.
0: No jest jeszcze Natalia, która napisała, że wcale się na to nie pisała, ale od rana ma pracę pod tytułem prasowanie koszul na rozpoczęcie roku.
1: Więc teraz nagraj nam głosówkę, zobacz jak to jest, usłyszę cię na antenie RMF Max, niech cała Polska usłyszy, w jakim zawodzie pracujesz.
2: Czyli na Instagramie albo na Facebooku nagrywasz głosóweczkę i razem robimy galerię ludzi pozytywnie obudzonych.
3: RMF Max Włocławek. Mamy dla was porcję kolejnych najważniejszych informacji. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. We Włocławku ruszył nabór kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Mogą się zgłaszać organizacje z siedzibą lub oddziałem w mieście. Każda organizacja może wytypować jednego kandydata, który jest pełnoletni i związany z Włocławkiem. Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do urzędu lub Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczegóły oraz formularz dostępne są na stronie copwłocławek.pl.
4: To jest RMF Max Włocławek.
3: Włocławski pośredniak zachęca do udziału w e-konsultacjach. Ze szczegółami zapozna was reporter RMF Max Bartek Seklecki.
5: Z tej formy komunikacji korzystają zarówno osoby szukające etatu, jak i przedsiębiorcy.
6: Czyli można się z nami połączyć zdalnie, poprzez Zooma i w taki sposób spotkać się z naszymi fachowcami, specjalistami. I te konsultacje to jest cała paleta różnych zagadnień.
5: Powiedziała mi Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy. We wrześniu specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące bonu na zasiedlenie, dotacji czy zwrotu kosztów dojazdu.
3: Szczegółowy harmonogram wrześniowych e-konsultacji znajdziecie na stronie włocławskiego pośredniaka. We wrześniu w regionie czeka was szereg atrakcji i aktywności. Będzie na przykład coś dla książkowych moli. Przed nami narodowe czytanie w Baruchowie. Wydarzenie odbędzie się już 8 września w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy Baruchowo. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10.30 do 12.00. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w akcji. Przed nami także 8 gminny rajd rowerowy. Start 12 września o godzinie 9.00 w Kruszynie na terenie przy Centrum Integracji Społecznej. Trasę rajdu prowadzi do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce. W programie spacer po skansenie, poczęstunek oraz drobny upominek dla uczestników. Zapisy trwają do 9 września do godziny 15. Szczegóły w regulaminie wydarzenia. A teraz coś dla kreatywnych. Przed nami pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu fajansu włocławskiego Wincenty. Wydarzenie skierowane jest do osób pełnoletnich, które chcą spróbować swoich sił w dekorowaniu fajansowego talerza. Malowanie na żywo odbędzie się 12 września w Skarbcu Fajansu we Włocławku w godzinach od 10.30 do 15.30. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Pracę oceni jury, a najlepsze talerze zostaną wypalone i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, a wyniki poznamy podczas 6. Fajans Festiwal Włocławek w dniach od 25 do 27 września. Muzeum Historii Włocławka nie zwalnia tempa. W RMF Max nic nam nie umyka i teraz zaglądamy do harmonogramu na najbliższy czas. Od 1 września w gmachu przy ulicy Szpichlernej będzie można oglądać pamiątki z II wojny światowej. Na ekspozycji zgromadzono m.in. listy, bony pieniężne czy grafiki.
7: Taką jakby przewodnią grupą pamiątek są m.in. też pamiątki po oficerach, jeńcach wojennych, wśród których jest zbiór kilkudziesięciu grafik.
3: Mówił Marian Cieślak z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

0: Jakby ktoś się chciał obudzić obok Somber, to możemy to dla was zrobić w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: 9 minut po godzinie 6 i już cała ekipa RMF Max nie śpi, nie mówię tylko o nas, ale przecież to wy jesteście najlepszą naszą poranną ekipą i piszecie do nas na Messengera, na Instagrama. Jaki zawód nie śpi i Gosia florystka nie śpi, bo jedzie na giełdę, a floryści to są ci, którzy walczą floretem. Nie?
0: Tak, tak, Filip,
2: tak. To jest igrzyska.
0: Jadą na giełdę, żeby kupić sobie nowe florety.
2: A Paweł na przykład nie śpi, bo...
3: 40 ton pion, Paweł, kierowca Tyra.
2: 40 ton pion. Jakby ktoś się pytał, to kierowcy, którzy wożą właśnie 40 ton pion,
4: jadą.
2: Jakby
0: pozdrawiamy.
2: Co. Roxana mówi, że nie śpią betoniarze.
4: A, ale to dlatego, że co, że słyszysz, że nie śpią, czy mieszasz?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
2: Grucha się kręci od rana.
4: Floryści, betoniarze, przybijcie sobie pionę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Jeszcze przed szkolnym dzwonkiem Alex Warren zagrał swój numer Passenger. Jest 17 minut po godzinie 6. A jeżeli nie idziesz do szkoły, to znaczy, że idziesz do pracy na pewno. A z nami się idzie dużo lepiej.
1: Tak, mamy dla was super ciekawostki. Potem do powtarzania przez cały dzień wszystkich, których spotkacie. I teraz słuchajcie, naukowcy znowu pochylili się nad bardzo ważnym tematem. Czy należy spać 8 godzin? Czy to jest ważne? Czy to jest konieczne? I otóż, tak jak naukowcy zwykle mówią, no to nie wiadomo. Nie do końca. Można, ale jakby pokazują, że to nie dla każdego, że to nie jest sztywny minimum i niekoniecznie 8 godzin może.
2: No ale to można, trzeba, czy nie trzeba w końcu?
1: No, nie.
2: Aha, czy nie trzeba?
1: Nie trzeba.
2: Można, ale nie trzeba? No okej, czyli nie trzeba, ale musisz sobie potem zrobić w ciągu dnia drzemkę. Okej.
3: Max. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Nie ma wolnej gry o poranku w RMF Max. Accent i Kylie Minuta dokładnie jest na zegarach po wpół do siódmej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Polska góra!
0: Co zrobiliśmy?
2: Trzeba to wykrzyczeć. Znaczy jeszcze nic nie zrobiliśmy, ale dopiero zrobimy, ponieważ dwóch Polaków, Patec i Pawbit, znany z Instagrama, chcą wejść w Pakistanie w paśmie Karakorum na szczyt, który do tej pory jeszcze nie został absolutnie zdobyty przez żadnego człowieka. No to są wariaty, nie? No wariatecy, nie?
3: Ale rozumiem plan, ma sens, bo jak już ta góra będzie miała jakieś imię, jak już ktoś tam jakoś nazwie, to będą mogli sprzedawać ciupagi z tą nazwą, no to kurczę, chyba warto, nie?
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Chociaż nie wiem, no można też na ciupadze po prostu napisać Zakopane. Jak nad morzem idą, to co, w Karakorum nie pójdą, no? Serio?

0: Co to tak nas rozkosznie buja? To oczywiście Tame Impala i Dracula w RMF Max.
1: 6:38. Wstajemy jednocześnie z wami i czytamy najważniejsze informacje, bo te są naprawdę istotne.
2: Najważniejsze.
1: No, ważne informacje, no wiadomo, takie są, nie?
2: Słuchajcie, zanim flash, to jeszcze u nas o tym, że 12% badanych osób, w Polaków oczywiście, bo to nas dotyczy, zadeklarowało, że zarobki pozwalają im komfortowo i bez większego problemu finansowego na większe wydatki.
0: 12% tylko jest zadowolonych z tego, ile zarabia?
1: Ale ja muszę powiedzieć, że jak tak dzisiaj patrzę na swoje konto, to do pierwszego nie powinienem mieć absolutnie żadnego problemu. Max.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na volkswagen.pl.
5: Sprawdź u dealera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
6: Volkswagen. Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: studiu RMF Max szaleństwo, latają kartki, wszyscy tańczą, a to wszystko na 11 minut przed godziną 7, bo to jest Enrique Iglesias.
1: Nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ej, siema, mordeczki, i co? Idziemy dzisiaj do szkoły? No, wiadomo, poczekaj.
4: Coś tu dzwoni.
3: Słuchajcie, bierzemy was za rękę, bo jesteście najlepsi, idzie razem do szkoły, no ale pytanie jest takie. Co byś sobie kupiła, co byś sobie kupił do szkoły, gdybyś dzisiaj zaczynał rok szkolny?
4: To jest...
0: Ale super.
4: Ja po prostu, ja marzę o takim piórniku z X-Menem. I to było coś takiego, o czym zawsze absolutnie marzyłem do szkoły. Ludzie.
0: Mateuko?
3: Ja bym chciał mieć taki plecak z jakimiś fajnymi naszywkami. O,
0: ja bym chciała mieć też piórnik taki z takiego futerka, ale taki duży, żebyś tam dużo pisaków fajnych mieścił. No i długopisów z brokatem. Taki bym sobie kupiła.
4: Ekipa, daj znać nam głosówką na Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama, bo tam też można wysyłać nam głosówki. Co fajnego byś sobie kupił do szkoły, gdybyś teraz zaczynał albo zaczynała nowy rok szkolny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A najlepsze w tym wszystkim jest to, że można sobie to wszystko kupić za dorosłe pieniądze. 10 do 7.

0: Daria zawiało w RMF Max 5 przed siódmą. Pytaliśmy was o to, co byście sobie do szkoły kupili, gdybyście dzisiaj do szkoły szli. Adeta?
1: Ależ pozwoliliście mi wrócić do moich młodzieńczych lat. Ja to bym sobie kupiła Walkmana i piórnik na trzy zamki, w którym siedziałby Tamagotchi i oczywiście zdechłby na lekcji matematyki, bo nie mogłabym go nakarmić.
2: To jest sztos. I cały czas możecie nam jeszcze nagrywać. Co byście sobie kupili do szkoły, gdybyście do niej szli dzisiaj?
3: A teraz zostańcie z RMF Max, bo jest 6.56, a to oznacza, że o 7.00 Flash, sport i pogoda. Koniecznie zostańcie, żeby tych informacji posłuchać i nagrać nam głosówkę. RMF Max.
4: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
6: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
5: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
6: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
4: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Dyskontowe asy w netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
12: Pan Rembiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
15: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
16: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Włocławek, 89,2 FM.
6: Siódma jeszcze na zegarach, to oznacza Flash Sport i pogodę w RMF Max. Ania Łopuszańska gotowa. Dzień dobry.
7: Rosjanie znów uderzyli w Kijów. W nocy na stolicę Ukrainy skierowane zostały rakiety balistyczne. Są ofiary i ranni. Tuż przed trzecią nad ranem odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. A od północy kierowcy w Polsce tankują drożej. To już oficjalny koniec programu CPN. Więcej kosztuje nas litr 95 i oleju napędowego.
8: Będzie to w obu przypadkach, zarówno dla benzyn, jak i oleju napędowego, oznaczało podwyżki w przedziale 60-90%. Pewnie nie na wszystkich stacjach będzie jednakowa podwyżka, ale podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać.
7: Mówiła Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura Reflex. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a dziś oficjalny start szkoły. Wraz z 1 września duże zmiany. Od nowego roku szkolnego w dziennikach elektronicznych pojawią się blokady. Nauczyciele nie będą już dostawali wiadomości od rodziców poza godzinami pracy.
9: No nie ukrywam, byliśmy zestresowani faktem, że można do nas napisać w każdej chwili. Wielu rodziców próbowało nawet na urlopie, wiedząc, że jesteśmy na urlopie. Stąd takie odgórne zabezpieczenie, które pozwala nam, że tak powiem, spać spokojnie, jest bardzo potrzebne.
10: W końcu nauczyciel będzie miał prywatne popołudnia. Miejmy nadzieję, że tych przepisów będziemy się trzymać i nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że przecież wysyłałem, a pani nie odpowiedziała.
7: Usłyszała od nauczycieli ze Szczecina Anna Pałamar. To koniec pewnej epoki. Po 21 latach z reprezentacją Argentyny żegna się Leo Messi. Rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. Z drużyną narodową zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo świata. Dałem z siebie wszystko, nie mam już nic więcej do zaoferowania. Tak napisał w mediach społecznościowych 39-letni piłkarz, a teraz jeszcze więcej sportu, bądźcie z nami.
6: Messi, wróć!

0: Polskie siatkarki meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Pokonały Portugalki 3-0, w czwartek zmierzą się z Holandią. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Nasza tenisistka pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3. Awans do drugiej rundy turnieju wywalczył sobie także Hubert Hurkacz. Pokonał Damira Dżumhura 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. A za burtą US Open niestety Maja Chwalińska, która uległa Amerykance Taylor Townsend 2-6, 3-6. Z kortów przenosimy się jeszcze na murawę w meczu kończącym trzecią kolejkę La Ligue, grad bramek, bo FC Barcelona ograła Rayo Vallecano 5-2.
1: Weź sprawdź.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: No cóż, cały wschód Polski dziś wyciąga parasole, popada też na północy kraju, na Mazowszu i w Suwałkach może dodatkowo zagrzmieć. Poza tym w pakiecie na dziś sporo rozpogodzeń, na termometrach od 20 stopni w Trójmieście, przez 21 w centrum, do 25 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
3: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7. Ania zaraz wróci, prawda, Aniu?
0: Oczywiście, wracam.
3: Za godzinę.
0: Ze świeżą porcją informacji.
3: A wstawaj, nie udawaj cały czas. W składzie Filip Kliber,
4: Karola Kowalska
3: i Mateusz Marek. Buongiorno.
1: Max.
4: Przepraszam, jakie skarpetki się zakłada przy takiej pogodzie? Bo to się może komuś przydać.
3: 3/4.
5: Z golfem.

0: I'm a fire.
1: 7:09, czas na lekcję podstaw przedsiębiorczości. To jest, moi drodzy, ten dzwonek, który oznacza, że możesz wygrać 15 tysięcy złotych i to w bardzo prosty sposób.
2: No i to właśnie jest ostatni dzwonek, a teraz pani profesor Kowalska opowiem wam, jak to zrobić.
3: Oczywiście, drodzy państwo. Dzień dobry. No nie, no dobrze. Słuchajcie, sprawa jest taka. Można to zrobić naprawdę mega prosto. Nie będziemy wam tutaj mówić, że to są trudne rzeczy. To są naprawdę mega proste rzeczy podstawy do zrobienia. Podstawy, dokładnie, przedsiębiorczości. 15 tysięcy złotych czeka. Wysyłasz SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Tyle to kosztuje. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam jest dużo różnych fajnych bonusów. Po prostu musisz to zrobić i na tym polega cała przedsiębiorczość, którą się musisz wykazać.
1: Czy można zgłaszać nieprzygotowanie w tym przypadku?
3: Nie, A po co?
2: Tylko na piątkę, bo to jest ostatni tydzień Casa de Palma. Także wszyscy zdają elegancko. Bardzo prosimy, zgłaszamy się teraz.
3: Kto się nie zgłosi, ten pała.

0: Gibbs, Kukon, Jonathan i wy w RMF Max. 20 minut po godzinie 7 gramy najlepiej, gramy największe hity i przy okazji też o zmianach w szkołach, bo dzisiaj, moi drodzy, 1 września, najważniejsze informacje szkolne.
1: Skupienie, co się zmieni w tym roku szkolnym. Wynotowaliśmy dla was specjalnie, żebyście wiedzieli, byli na bieżąco. Zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach, wjeżdża na grubo.
0: Dobrze.
1: Wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Dobrze.
0: Dobrze.
1: Oraz obowiązkowe sprawdzanie prac domowych. To kiedyś było już.
2: To nie było tak, że już nie ma prac domowych. No słuchajcie, dużo się zmienia, nauczyciele podobno czują się nieprzygotowani, no ale cóż, to można po prostu zgłosić chyba gdzieś, nie? Można? Można? Czy to już też wycofali w tym roku?
0: Max. Drodzy uczniowie, którzy jadą na rozpoczęcie roku, jeżeli to jest dla was kara, to jeszcze nie czytaliście Krzyżaków.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
8: Nie wierzę!
9: 15 tysięcy złotych!
10: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak to wykonać.
7: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG3 Hybrid.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: żeby dobrze rozpocząć rok szkolny. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, 7:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Dzień dobry, klaso.
0: A, dzień dobry. Wiedziałem, że tak to się skończy, no.
3: Mamy zabawę, słuchajcie, w RMF Max. Robimy quiz z wiedzy naprawdę podstawówkowej, banalnej, super prostej, ale okazuje się, że to wcale nie są proste pytania. Wczoraj tak się na przykład okazało. Możecie bawić się z nami, możecie odpowiadać, bardzo proszę. Mateusz Marek, zapraszam do tablicy. Kategoria język polski.
4: Okej.
3: Ile w języku polskim jest przypadków?
0: No ile?
4: Trzy
0: na pewno są, nie? Żeby było jasne.
4: Jezu, znowu na pewno pisać, że jesteśmy głupi.
3: Bardzo możliwe. Kliber, co to jest epitet?
0: To jest połączenie rzeczownika i przymiotnika.
3: Dobrze.
0: I co teraz? No.
3: Matematyka teraz. Matematyka. Mateuko, ile boków ma pięciokąt?
4: No,
0: policz to.
4: Pięć.
3: Dobrze.
4: Słuchaj, to jest strasznie trudne, to jest normalnie zawał.
3: Widzisz? Dobrze, teraz Filipek. Tak. Ile to jest więcej? 1/3 czy 1/4 tortu?
0: 1/3, bo to jest 33%.
4: Wiedziałem, to też.
3: Nie podpowiadaj.
0: 2-0 dla mnie. Dobra, nie ściągaj.
3: Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Mateusz, w którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?
4: 1000.
3: Dobrze.
4: Wiedziałem to.
3: Nie ściągają. I ostatnie pytanie, Filip, co wynalazł Jan Gutenberg?
0: Ruchomą czcionkę?
3: Dobrze.
0: I co? I słuchajcie, jeżeli odpowiadaliście razem z nami, napiszcie na Messengerze, ile mieliście punktów.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Ta zabawa jest naprawdę bardzo trudna. Proszę do tablicy, ale słuchajcie, już od jutra będziecie mogli się do niej zgłosić i pobawić się razem z nami i wygrać kieszonkowe.
3: Co więcej, będziecie się mogli zgłosić ze swoimi bąbelkami, które będziecie mieli w samochodzie i to dla nich, bąbelkami. Myślę, to kieszonkowe będzie najfajniejsze.

0: Robimy z wami wszystko na chillu. 7:39 w RMF Max. Ale też przy okazji rozpędzamy się, jeżeli chodzi o informacje, bo matura, matura, matura.
1: To prawda. Jak co roku.
2: No, czy ja mogę prosić o dzwonek z tej okazji?
0: No, oczywiście, że możesz prosić o dzwonek.
2: Uwaga.
1: Ja już proszę nie, koniec dzwonka.
2: Na maturze, słuchajcie, w przyszłym roku będzie biznes i zarządzanie. To jest przedmiot, który zastąpił podstawy przedsiębiorczości w szkołach już jakiś czas temu.
1: Tak?
2: A teraz będzie można to zdawać na maturze. Tak, biznes i zarządzanie, no brzmi poważnie.
1: Ale to faktycznie historia sięga dużo głębiej, bo zajęcia praktyczne zrobienia biznesu to były od zawsze, tylko odbywały się na długiej przerwie za szkołą, co nie?
2: Chodzi o karteczki, nie?
0: Co, Mati, za garaża idziemy? Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Sylwia Bampa. 7:49 w RMF Max, a teraz mamy coś specjalnego.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I na naszej antenie dzisiaj wraz z TikTok Polska mamy akcję, uwaga, TikTok Songs of Summer 2026, czyli hity lata 2026 od TikToka. Mhm.
4: No i jako jedyni w Polsce od teraz, od tego momentu we Wstawaj, nie udawaj, premierowo będziemy prezentować wam tegoroczne zestawienie kawałek po kawałku. Pierwsza kategoria przed nami.
3: To jest kategoria Polish Soundtrack of Big Moment. Ta piosenka towarzyszyła nam podczas wielkich chwil tego roku.
0: A ta piosenka to oczywiście męskie granie orkiestra, czyli Zalia, Vito Bambino oraz Igor Herbut, którzy zagrali i ostatni wpadli na wywiad do RMF Max.
5: Długo się zbieraliśmy do tego, żeby coś razem zrobić i, że tak powiem, zorganizowano to za nas.
4: No i najfajniejsze jest to, że ten wywiad możecie obejrzeć na YouTubie już teraz, a numer nareszcie męskie granie orkiestra możecie teraz usłyszeć w RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: przed ósmą nie ma lepszego numeru niż ten Sofia Lis-Bexter w RMF Max.
1: No jest i oprócz 5 minut tego... i za chwilę będzie flash, oczywiście, sport i prognoza pogody u nas. Teraz zapomniałem języka, wiesz? RMF
0: Max. To była moja kwestia.
2: Reklama. A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
4: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
5: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
10: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Na zegarach jest punktualnie 8, z nami Ania Łopuszańska, Flash Sport i Pogoda. O poranku korkuje się S8 na Mazowszu. To jest odcinek między węzłami Wołomin-Kobyłka. W pobliżu obwodnicy Marek osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. No a dziś oficjalny start nowego roku szkolnego. Rodzice nerwowo sprawdzają konta. Wyprawka szkolna to niezły wydatek. Podstawowy zestaw kosztuje około 123 zł. Kredki poszły w górę o prawie 17% w ciągu roku, natomiast gumki i długopisy potaniały średnio o 14%. Dzieciaki wracają do szkół, a na stacje benzynowe wyższe stawki. Ceny paliw wzrosło nawet ponad złotówkę za litr. O północy przestał działać rządowy program CPN. Na warszawskiej stacji o poranku za litr 95 zapłacicie już 7 zł i 64 grosze. Wczoraj maksymalna cena wynosiła 6,64. To jest skok o złotówkę.
6: Kierowcy w okolicy mówią, że zatankowali wczoraj, jeszcze gdy było taniej.
7: Do oporu, pod korek. Wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
6: Tak.
7: No to zaoszczędziłem trochę.
6: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
7: No ja tak tankuję co 2 tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
6: Analitycy przewidują, że napięta wciąż sytuacja w Zatoce Perskiej nie będzie dawać, nie daje dużych szans, że paliwo będzie tańsze niż teraz.
4: A z kierowcami rozmawiał Michał Dobrołowicz. Kontrole na granicach z Niemcami i z Litwą zostaną przedłużone o 6 miesięcy. Dziś Polska ma to zgłosić Komisji Europejskiej.
8: Warszawa argumentuje, że szlak migracyjny przez Białoruś i państwa bałtyckie wciąż nie został całkowicie zamknięty. Mimo spadku presji migracyjnej nadal dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na przykład 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób.
4: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginał. Kontrole mają obowiązywać od 2 października 2026 do 2 kwietnia 2027.
5: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
4: Nasze siatkarki pokazały klasę, pokonały Portugalię 3-0 i są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W drugim secie było trochę problemów, trzecie wyrównane, ale zakończone sukcesem. Środkowa Maja Koput przyznaje, że ze słabszymi rywalkami wciąż zdarzają się słabsze momenty.
9: Myślę, że ucieka nam koncentracja. Szczególnie mamy taki problem na początku seta. Też pozwalamy rywalkom grać lepiej, więc trochę cierpliwości w takich momentach nam brakuje.
4: W czwartek starcie z Holenderkami. Sporo działo się też na piłkarskich boiskach. W spotkaniu drugiej kolejki Premier League Arsenal pokonał na wyjeździe Aston Villa 1-0. W hiszpańskiej La Liga FC Barcelona wygrała z Rayo Vallecano 5-2.
1: Sprawdzisz?
5: Sprawdź!
1: Sprawdź!
5: Pogoda w RMF Max.
4: Jeśli chodzi o pogodę, to mamy całkiem przyjemny start nowego roku szkolnego. 20 stopni w Trójmieście, przez 21 w centrum, do 25 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Po oficjalnym rozpoczęciu można jeszcze gdzieś wyskoczyć w miasto. Prawie w całym kraju powinno być słonecznie, chociaż na wschodzie i na północy w ciągu dnia pojawią się jakieś chmury, także te deszczowe, a na Podkarpaciu może zagrzmieć.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: No dobrze. Czyli będzie można już wietrzyć klasy od dzisiaj, na spokojnie. Tak. Trochę zawieje, trochę wywietrzy.
10: Chciałem powiedzieć, że ja właśnie będę wychodził, bo ja też chcę iść na rozpoczęcie roku szkolnego. To powinno być dla chętnych, nie?
11: To dlatego ten mundurek założyłeś dzisiaj.
10: Aha, okej.
1: Max.
4: Na pewno ktoś chciałby, żebyś go zastąpił.
10: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max do 9:00.

0: ten gościu
1: wie doskonale, jak ogarnąć wszystko na błysk, bo jest fantastyczne. Tylko gramy go w RMF Max. Dawid Podsiadło.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Matełko.
4: Lecimy, słuchajcie, z wtorkiem, pierwszy dzień września, i to oznacza, że zostały tylko 24 dni do naprawdę mega wydarzenia.
1: O matko.
4: Jedna z linii lotniczych po raz pierwszy w Polsce zorganizuje taki tajemniczy lot i ponad 20 osób będzie mogło polecieć w nieznane, słuchajcie. Będzie wiadomo tylko, jaka jest temperatura na miejscu. Nic poza tym nie będzie wiadomo. Lecą w ciemno.
1: Fajne.
0: Chyba, że w ogóle polegacie na wiadomościach od pilota, tak generalnie. No to przecież prawie zawsze lot jest w ciemno, bo przecież pilot zwykle wam opowie to w ten sposób.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka. I nie wiesz, czy spadacie, czy sprzedają perfumy.

0: Od samego rana gramy tak, że nic, tylko się po prostu uśmiechać. Axwell i Whatever Turns You On, 20 minut po godzinie 8, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A teraz, mordeczki, pośmiejmy się wszyscy, ekipa, słuchajcie, przypomnijcie sobie, co was ostatnio rozbawiło, ale także zrobiliście tak, uwaga.
2: Tak właśnie musicie zrobić, tak musicie zareagować, a przede wszystkim chcemy, żebyście to właśnie nam taką wiadomość wysłali i my wtedy w ten sposób zareagujemy.
1: No, nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, to jest bardzo prosto. Odpalasz wiadomość i lecisz, nagrywasz.
2: Po prostu nagrywasz nam, co cię ostatnio rozbawiło, ale tak po prostu, że wszyscy absolutnie leżeli.
0: Także...
1: I to nie jest, że za nic. To normalnie są za to nagrody. Do zgarnięcia są bardzo fajne nagrody, zestaw pas do zębów. Pośmiejmy się wszyscy w pierwszy dzień szkoły, po to jest poranek
2: w
1: RMF Max.
2: Co cię ostatnio rozbawiło? Głosówka Messenger RMF Max.
3: Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Perła.com.pl
1: 8.30 w RMF Max, we Wstawaj, nie udawaj. Pytamy wszystkich z naszej ekipy, co ich dzisiaj tak rozbawiło, z jakiego powodu się dzisiaj uśmiechnęli, ale tak po prostu szeroko, żeby było im widać absolutnie wszystkie zęby.
2: No i piszecie do nas. Najpopularniejsza tak odpowiedź to jest, że rozbawiła was podwyżka, propozycja podwyżki od szefa. Można się domyślić, jaka to była podwyżka.
3: I feel you, bro.
1: 50 groszy to wcale nie jest podwyżka, drogi szefie. Ale za to najbardziej. Ale tak rozłożyło nas na łopatki wiadomość od Oliwii.
4: Najbardziej rozbawił mnie dzisiejszy budzik. Po 2 miesiącach wakacji czas wracać do pracy.
3: No, pachnie to nauczycielsko.
1: Oczywiście, że tak.
3: Idealnie, więc super się składa na ten dzień i to do ciebie przylecą nagrody.
1: Wędruje zestaw od Białej Perły, czyli system 10 dni, jutro impreza, pasta matcha, pasta hialurodent i oczywiście do tego wszystkiego szczoteczka do zębów, tak żebyś mogła nie tylko sobie, ale pewnie dzieciom też umyć zęby.
3: Max. Uśmiechnąć się szeroko do wszystkich, no.
1: Żartowałem, tylko myśl sobie.
0: Sponsorem konkursu Co się tak śmiejesz? Jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
2: To tak, żeby nauczycielka jeszcze się mogła uśmiechać dłużej niż tylko 1 września. To się przyda wszystkim. Gips Ego i ostatni dzień lata. To jest kłamstwo, bo u nas w RMF Max lato cały czas się dzieje i macie je w najlepszym wydaniu. 3:30 do 9:00.

0: Taylor Swift. To właśnie dzięki niej uśmiechamy się o 8:37 w RMF Max.
1: Już. Przerwa, spokojnie. Dobra wiadomość jest taka, kochani, że nie trzeba iść do szkoły, żeby zrobić sobie przerwę. Także po prostu odłóżcie sobie wszystko na bok teraz, zróbmy sobie pauzę, a to się wam przyda po to, żeby wygrać 15 tysięcy złotych.
2: Super pomysł, jak coś teraz robisz, to przerwij. Super. I teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327 za 3,69, tyle to kosztuje. Albo jak klikasz w komputer, to przełącz sobie kartę na stronę rmfmax.pl.
0: I masz szansę na 15 tysięcy złotych koła. Uwielbiam to mówić. 15 tysięcy złotych koła. To jest twoja nagroda.
1: I co myślisz? Co? Bo wiesz, no nie każdy o tym wie, że można się teraz zgłosić. Także dawaj.
0: SMS o treści MAX na 7327. Hawaj, nie dawaj.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Dawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: I po reklamie.

0: ale ten poranek leci. Marlon Hofstadt, Southstar i kawałek I Like na 11 przed 9. Ale to nie tylko jest jedyna nowość u nas.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Bo dzisiaj cały dzień jako pierwsi razem z TikTok Polska mamy dla was mega super muzyczną akcję na zakończenie lata. TikTok Songs of Summer 2026, czyli hity lata od TikToka tylko w RMF Max.
3: Bo tylko u nas macie zawsze od samego rana świeże hity, najlepsze te, co się klikają i te, które są najważniejsze.
0: Polish Summer Love Song, czyli piosenka o miłości, która rządziła na TikToku, tak mówiąc już w języku language polskim. To oczywiście Zalia i Tylko Kochaj Mnie, którą też znacie z anteny RMF Max. Karola, ty bardzo lubisz w ogóle.
3: Ja bardzo lubię,
0: prawda?
3: Tak. Ja bardzo lubię. Czy ja mogę teraz zapowiedzieć?
0: Możesz zapowiedzieć.
3: Teraz w RMF Max numer Zalia, Tylko Mnie Kochaj. To jest Polish Summer Love Song w ramach naszego zestawienia najlepszych numerów na lato. Dziękuję.
0: Pięknie.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To ja jeszcze dodam, że to jest trzeci najczęściej używany dźwięk na polskim TikToku tego lata. Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: kawałek na dychę, zresztą jak każdy w RMF Max, czyli Alabama, ten i tamten też. 5 minut do godziny 9 pozostało.
1: To jest mocne powiedzenie, to jest fajnie powiedziane, mocno powiedziane, a teraz czas na mocne, dobre, porządnie fakty.
2: O 9, oprócz tego, że rozpoczęcie roku szkolnego to też właśnie flash i prognoza pogody.
0: I ten dzwonek, który usłyszycie, to będzie dzwonek, który brzmi po raz pierwszy w tym roku.
3: Max.
0: Szkolnym.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.
6: Słuchacie RMF Max Włocławek, czas na flash i prognozę pogody. Wybiła 9. Paulina Płodzień, ruszamy. Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji pracują nad nowym systemem powiadamiania w sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak ma działać nowy system?
7: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Jest to przejęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu.
7: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy,
6: wyjaśniał Michał Dobrołowicz.
5: To jest RMF Max Włocławek.
6: W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Dziś startuje rekrutacja uzupełniająca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do biura rekrutacyjnego, które działa w budynku uczelni przy ulicy Mechaników.
9: Miejsca na wybranych kierunkach wciąż czekają na osoby, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Niezależnie od tego, czy rekrutacja letnia minęła Wam niezauważona, czy też dopiero dojrzeliście do tej decyzji, żeby podjąć studia, uczelnia oferuje warunki, które niewątpliwie pozwolą spokojnie wejść w świat edukacji wyższej.
6: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Włocławska Akademia proponuje studia licencjackie, magisterskie oraz inżynierskie. Do wyboru jest kilkanaście kierunków, takich jak automatyka i robotyka, czy finanse i rachunkowość. Macie coś do załatwienia w ZUS-ie, to teraz dajcie głośniej. W województwie kujawsko-pomorskim placówki ZUS organizują we wrześniu dyżury telefoniczne ekspertów. Mieszkańcy regionu mogą dzwonić m.in. w sprawach renty rodzinnej dla studenta, świadczenia wspierającego, renty wdowej czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dyżury będą się odbywać w różnych terminach od dziś do 29 września w godzinach od 8 do 11. Szczegóły i numery telefonów dostępne są w lokalnych placówkach ZUS. To teraz coś dla koneserów muzyki. Już 4 września o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zdzisława Arentowicza we Włocławku odbędzie się gala operetki w ramach 3. Małego Festiwalu Operetki Włocławek 2026. Publiczność usłyszy fragmenty z takich operetek jak Księżniczka Czardasza, Wesoła Wdówka, Baron Cygański czy Orfeusz w piekle. Nie zabraknie też popisowych czardaszy, walców, fokstrotów i polek w wykonaniu solistów baletu. Wstęp na wydarzenie jest wolny. I na koniec flesza zabieramy Was do Włocławskiego Centrum Kultury. Do 12 września w Galeriach Sztuki Beczkownia oraz Fermentownia będziecie mogli zwiedzać wystawę malarstwa Tomasza Lewińskiego.
10: Wystawę autor zatytułował Naturalnie Natura. Artysta jest włocławianinem. W 2003 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu.
6: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. To wszystko w tym fleszu. Bądźcie z nami również za godzinę. Zaprosimy Was na festyn folklorystyczny. Będzie też propozycja dla graczy. Słuchajcie nas we fleszu o 10.
4: Sprawdzisz?
5: Sprawdź!
4: Sprawdź!
5: Pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: RMF Max, rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Dziś na niebie pomieszanie z poplątaniem. Będzie słońce, będzie deszcz, co kto lubi, ale warto mieć przy sobie parasol, jeśli nie macie ochoty na zimny prysznic. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać i obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Na skali w najcieplejszym momencie dnia 21 kresek powyżej zera. W nocy na skali 14, a jutro słupki rtęci wskażą podobne wartości, ale na niebie zobaczymy trochę więcej chmur.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: 9:04, czas na pierwszy dzwonek. I jednocześnie sprawdzamy listę obecności.
12: Cześć, tu Karolina Wagarowiczka, obecna.
13: Hej, tu Gabrysia, cicha myszka, obecna.
14: Tutaj Rafał, byłem skarbnikiem, ale byłem rzadko dostępny w szkole. Pozdrawiam.
15: Cześć, jestem Mateusz. W szkole byłem łobuzem,
0: obecny.
2: No i już wiecie, o co chodzi. To jest nasza zabawa na dzisiaj, na rozpoczęcie roku, czyli prosimy was o to, żebyście się dograli. Imię, przedstawcie się, jaką mieliście funkcję.
3: W szkole.
2: W szkole, dokładnie.
3: Na Messengerze albo Instagramie RMF Max.
15: I koniecznie dodajcie na końcu obecne albo obecna. Bo o to chodzi w liście obecności. Także Karola Kowalska.
2: Obecna.
15: Mateusz Marek.
3: Obecny.
2: Filip Kliber.
15: Też obecny, ale jednocześnie dziękujemy. Wy zostańcie z hitami na maksa. Koniecznie nagrajcie głosówkę na listę obecności, ponieważ są za to nagrody. I słuchajcie RMF Max przez cały dzień.
2: Do jutra.

Polecieliśmy z Tobim Robo Fly High w RMF Max. Dzieciaki miały dzisiaj takie koniec wakacje, do szkoły trzeba, a rodzice wręcz przeciwnie, rodzice. Rodzicom teraz się tak naprawdę zaczynają wakacje, bo mają bąbelki z głowy. No to jak z nami zostaniecie, to przed południem w pracy też szybko będziecie mieć z głowy. To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dużo świetnej muzyki, dużo fajnego klimatu. To Wam do 12 zapewnię. Dawid Miązek, dzień dobry, i Daria Zawiałow z nami, z Tobą na chacie.

0: reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: Kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
6: Ania, Krysia.

Z gipsem i opałem przemierzacie ulicę Włocławka. To już ten moment w roku, kiedy zacznie się robić ciaśniej na ulicach. Koniec wakacji, początek szkoły, no i ten rajd będzie trwać do kolejnych wakacji, ale przypominam też o gminnym rajdzie rowerowym, który zaplanowano na 12 września w Kruszynie. Trasa rajdu będzie prowadzić do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce. W programie spacer po skansenie, poczęstunek oraz drobny upominek dla uczestników. Fajnie się to zapowiada. Zapisy trwają do 9 września. Będzie można jeszcze na chwilę zapomnieć o obowiązkach, których pewnie po wakacjach będzie coraz więcej, a we wtorkowych obowiązkach będzie nam towarzyszyć m.in. Sombr. To właśnie jego teraz posłuchamy w RMF Max Włocławek. RMF.

Bez dwóch zdań, jeden z hitów tych wakacji, Armin van Buuren z Saszą Everlasting w RMF Max. Słuchajcie, no niby wakacje się skończyły, ale czy nam to przeszkadza w

0: kontynuowaniu zabawy Casa de Palma, ale rzeczywiście, że nie. Ale to już ostatni tydzień naszej zabawy i ostatni tydzień szans na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych, na przykład po to, żeby sobie te wakacje przedłużyć i gdzieś jeszcze sobie polecieć całą rodzinką, albo właśnie nie całą rodzinką. Cała rodzinka zostaje w domu, tylko ty gdzieś lecisz odpocząć i nie byłoby pięknie? A pewnie by się trochę obrazili, ale przeszłoby im. Albo słuchajcie, można te 15 tysięcy złotych wydać na jeszcze inne marzenia, które po głowie wam chodzą. Najpierw trzeba je zgarnąć, a teraz jest idealna ku temu okazja, no bo mamy rundę bonusową. Ekstra rundę bonusową. Nie mnożymy waszych szans 10 razy, nawet nie 50 razy, nie 100 razy, tylko uwaga, 600 razy teraz każde zgłoszenie mnożymy, czyli każdy SMS wysłany pod 7327 z hasłem MAX za 3,69 albo każde zgłoszenie online na www.rmfmax.pl przez najbliższe 9 minut zaledwie, czyli tu dużo tego czasu nie ma. Każdy jeden SMS, każde jedno zgłoszenie to jest 600 szans w naszym systemie. Takie mnożymy. Wysyłasz jedną wiadomość, a w naszym systemie to jest tak, jakbyś zasypał nas albo zasypała wiadomościami. No, a my cię możemy w zamian zasypać jeszcze dzisiaj kaską. 15 tysięcy złotych czeka. Wyciągnij rękę po tę kasę. 7327 hasło MAX albo rmfmax.pl.
1: MAX. Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
7: Karolina.
8: Marek.
7: Zuśka.
9: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
10: Hey, it's Dua Lipa.
11: Hey, this is Kygo.
10: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.
13: RMF Max, rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Dziś na niebie pomieszanie z poplątaniem. Będzie słońce, będzie deszcz, co kto lubi, ale warto mieć przy sobie parasol, jeśli nie macie ochoty na zimny prysznic. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać i obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Na skali w najcieplejszym momencie dnia 21 kresek powyżej zera. W nocy na skali 14, a jutro słupki rtęci wskażą podobne wartości, ale na niebie zobaczymy trochę więcej chmur.
0: RMF Max. RMF Max Włocławek.

Teddy Swims nam przypomina w RMF Max Włocławek, jak pięknie było na koncertach w czasie wakacji. No ale teraz zaczął się rok szkolny i już na początku mamy dla was atrakcje z nim związane w RMF Max. Lista obecności, tak nazwaliśmy tę zabawę. Czekamy na wasze głosówki na Messengerze RMF Max. Podeślijcie nam swoją ksywkę i może funkcję w klasie, jeśli taką macie, i na koniec dorzućcie hasło obecny. Po 12 sprawdzimy najciekawsze zgłoszenia i dorzucimy 200 zł do wyprawki szkolnej. A teraz dorzucam Oskara Cymsa, żeby tam rodzicom trochę fajniej się zrobiło w pracy. RMF.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam. Jestem Agata.
4: What up, it's the weekend.
5: What's up, it's Sean Paul.
6: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Włocławek, 89,2 FM.
9: Wybiła 10, czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Włocławek. Paulina Płodzień, ruszamy. Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jadłospisów w stołówkach, w przedszkolach i podstawówkach. Ma być między innymi więcej warzyw i owoców, mniej cukru, a do tego przynajmniej raz w tygodniu obiad z warzyw strączkowych.
10: Na pewno zmiany są i to takie trochę budzące obawy naszej pani intendentki i pani, która układa jadłospisy. Między innymi tutaj jest to jedno danie bezmięsne, to zawsze ono takie było u nas. Dochodzą te strączki, do których będziemy musieli przekonać naszych uczniów. Myślę, że takie przepisy wyszły. Szukamy, że wszystkim będzie smakowało, palce lizać będzie.
9: Mówiła Iwona Łapińska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie.
8: To jest RMF Max Włocławek.
9: W RMF Max mówimy o tym, co ważne. Rodzice w województwie kujawsko-pomorskim mogą otrzymać do 1500 zł miesięcznie na dziecko w ramach świadczenia aktywnie w żłobku. To wsparcie dla dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pod opieką dziennego opiekuna. Na dopełnienie formalności rodzice mają 2 miesiące od rozpoczęcia opieki, a wniosek składają tylko elektronicznie. W regionie z pomocy korzysta ponad 10 tysięcy dzieci. Dzisiaj w RMF Max wyjeżdżamy poza Włocławek i zaglądamy do Kubki. 13 września w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym zostanie zorganizowany ostatni w tym sezonie festyn folklorystyczny. Motywem przewodnim wydarzenia będzie darcie pierza.
11: Jest to stary zwyczaj pielęgnowany przez zespół folklorystyczny Echo Lubrańca z Lubrańca i oni zaprezentują nam to widowisko. Pokażę, jak to kiedyś bywało, bo oprócz tej ciężkiej pracy, tego darcia pierza, które no, odbywało się jesienią i gospodynie od domu do domu wędrowały i tam, gdzie skończyły pracę, przenosiły się do innej gospodyni, to też był taki czas w sumie rozrywki.
9: Mówiła Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. W przedpołudniowym fleszu wybiegamy nieco w przyszłość i mamy propozycje dla graczy. Pod koniec września do Włocławka przyjadą najlepsi gracze z całej Polski, a wszystko za sprawą kolejnej edycji Pro Gaming Cup. Impreza odbędzie się w gościnnych progach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
12: W ostatni weekend września Włocławek ponownie stanie się centrum polskiego e-sportu. 26 i 27 września w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się Pro Gaming Cup, czyli największy turniej e-sportowy w regionie. Pro Gaming Cup już od pierwszej edycji przyciągał setki uczestników i widzów z całej Polski.
9: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Lubicie starocie, a może sami posiadacie jakieś gadżety czy akcesoria, z których już nie korzystacie? To teraz dajcie głośniej. Na koniec flesza odwiedzamy Lipno, gdzie już 20 września na placu przy nowym centrum Lipna odbędzie się kolejny Pchli Targ. To okazja, by sprzedać lub kupić unikatowe przedmioty, książki, ubrania czy zabawki. Wystawcy muszą wcześniej zgłosić udział telefonicznie i zarezerwować stoisko.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Dziś na niebie będzie trochę słońca, będą też chmury i miejscami deszcz. Parasole zdecydowanie warto mieć pod ręką, jeśli nie macie ochoty na zimny prysznic. Na skali maksymalnie 21 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro podobne wartości na skali, ale na niebie więcej chmur.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: A 10 w RMF Max zaczynamy od mieszanki, ale nie wybuchowej, bardzo przyjemnej mieszanki. Taki koktajl wszystkiego, co dobre, bo jest trochę country, są EDM-owe brzmienia od Kygo i jest hipnotyzujący wokal Maxa McKnowna. Take me back na start godziny 10 już teraz, a za chwilę wracamy do zestawienia TikTok Songs of the Summer. Bądźcie z nami, Dawid Miązek, zapraszam.

Mi Chico, DJ Goja i Jason Derulo w RMF Max i nuta, która nam przypomina, że dobra, wakacje się skończyły, ale kawał lata jeszcze przed nami. Natomiast podsumowanie lata na TikToku, czyli TikTok Songs of the Summer, już z nami w RMF Max jako pierwsi, nawet wcześniej niż na TikToku. Dowiecie się, jakie nuty właśnie na tej platformie rządziły przez całe wakacje. Wiemy już, że w kategorii Polish Soundtrack of Big Moment wygrało nareszcie od męskiego grania, a jeśli chodzi o najgorętszy polski Love Song, to była Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A teraz czas na kolejną kategorię. Nostalgia Revival, czyli nuta, która po latach wróciła z przytupem. Panie i panowie, wielki hałas dla tej pani. Katy Perry, The One That Got Away.

0: trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
0: Złotych! 15 tysięcy złotych!
2: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy

0: szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Tego jeszcze nie było. W Silver Optik zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optik i zobacz różnicę.
10: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optik spółka z o.o.
11: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
12: Grzegorz,
13: Asia, Martyna,
0: Lady Gaga.
13: Z tej strony modelki
14: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Włocławek 89,2 FM.

Tu RMF Max Włocławek. Bierzemy się za dalszą część wtorku z Gipsem, Jonatanem i Kukonem, a Włocławek bierze się za boiska w nowym roku szkolnym. Miasto zgarnia gruby hajs z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ponad 700 tysięcy złotych. I nie wydadzą tego na nowe ławki, tylko na coś, co naprawdę ma sens. Modernizację Orlików przy ulicy Wienieckiej i Gniazdowskiego. Co się zmieni? Boiska dostaną nowy wygląd, lepszą nawierzchnię, żadnych dziur i niespodzianek pod nogami. A dzieciaki, młodzież i wszyscy mieszkańcy będą mogli kopać piłkę, biegać i skakać w dużo bardziej komfortowych i, co najważniejsze, bezpiecznych warunkach. Wielkie brawa dla tych, którzy ogarnęli temat. Czekamy na efekty. No a jeśli ktoś czekał na Eminema, to mam go dla was teraz w RMF Max.

0: zadzwoń moim dzwonkiem. Cokolwiek by to miało znaczyć. Ring my bell, iTunes w RMF Max. Natomiast wy nie musicie dzwonić, wystarczy, że wyślecie SMS-a. SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69, żeby być w grze o 15 tysięcy złotych. To jest ostatni już tydzień zabawy Casa de Palma. No i spod palmy może wam spaść właśnie prosto w ręce, wpaść właściwie 15 tysięcy. No tak, żeby sobie osłodzić koniec wakacji, ale przede wszystkim, żeby spełnić swoje marzenia za te pieniądze. A jeszcze mamy inne fajne nagrody, więc jest się o co ścierać. Tym bardziej, że ścierać się nie trzeba, wystarczy tylko dołączyć do zabawy. Koszt jednego SMS-a to jest dużo mniej niż kawa na mieście, a przynajmniej masz fajne emocje po południu. Jest na co czekać na ten telefon od RMF Max z 15 tysiącami. Wchodź do gry, nie czekaj. rmfmax.pl albo 7327, ślij SMS-a z hasłem Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
5: Szkołę ogarniamy nic.

0: 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Majka, Karolina,
11: Wojtek.

0: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Dziś na niebie będzie trochę słońca, będą też chmury i miejscami deszcz. Parasole zdecydowanie warto mieć pod ręką, jeśli nie macie ochoty na zimny prysznic. Na skali maksymalnie 21 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro podobne wartości na skali, ale na niebie więcej chmur.
1: RMF Max Włocławek.

męskie granie orkiestra w RMF Max Włocławek. Oj, piękne wakacje były również dzięki nim. No ale już po wakacjach rozpoczął się rok szkolny i dobre wieści dla tych z was, którzy do szkoły, do pracy jeżdżą komunikacją miejską. Autobusy linii 4, 8 i 19 wracają na swoje stare, dobrze znane trasy sprzed objazdu. Ale żeby nie było za łatwo, przystanek zastępczy dla tych linii został ustawiony przy ulicy Wysokiej 9, więc jeśli ktoś mieszka w kamienicy pod tym numerem, to może szykować kawę dla pasażerów. Przyjemnej podróży życzy RMF Max, no a w trasę teraz coś nowego. Post Malone i Sunflower.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: Przed południem w RMF Max Włocławek mamy dla Was najważniejsze informacje, to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyły dwie policyjne akcje. Chodzi o bezpieczna droga do szkoły oraz zwalniaj przy szkołach. W pobliżu placówek oświatowych pojawi się m.in. więcej patroli. Funkcjonariusze mają przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci. Będą też organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, na których będą mówić m.in. o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach oraz o tym, jak ważne jest noszenie odblasków. Obie akcje potrwają do końca miesiąca.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i informujemy o tym, co ważne. We Włocławku trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mielęcińskiej. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenów zielonych oraz system retencji i oczyszczania wód opadowych. Inwestycja kosztuje prawie 12 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów to dofinansowanie z funduszy europejskich. Prace potrwają do września 2027 roku. Pod koniec miesiąca czeka nas szósta edycja Fajans Festiwalu. Tegoroczna odsłona wydarzenia wystartuje 25 i potrwa do 27 września. Jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie nowości.
2: Przygotowujemy się do tego wydarzenia już parę miesięcy. Staramy się, żeby ono było inne niż dotychczas i będzie, bowiem rozszerzamy Fajans Festiwal o kolejne elementy. To będą zarówno nowe warsztaty, nowe konkursy, to będzie przede wszystkim cała szeroka strefa, to jest taka poważna nowość, Festiwalu Światła.
1: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Więcej informacji o tegorocznej odsłonie Fajans Festiwalu znajdziecie na stronie Włocławskiego Centrum Kultury. Chcecie zrobić studia, ale nigdy jakoś nie było okazji, to teraz dajcie głośniej, mamy dla Was propozycję. Do 19 września można się zapisywać na darmowe studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
3: Uczelnia oferuje oczywiście bezpłatne studia stacjonarne oraz studia z trybem dla osób pracujących. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych można łatwo łączyć naukę z pracą, ponieważ elastyczna organizacja zajęć i praktyczny profil studiów sprawiają, że bez problemu można połączyć studia z pracą.
1: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do biura rekrutacyjnego, które działa przy ulicy Mechaników. To teraz coś dla oka. We Fleszu przed południem przenosimy się do Lipna. Jeszcze tylko do jutra możecie tam obejrzeć multimedialne spektakle na placu Dekerta. Pokazy są bezpłatne. Szczegółowe godziny pokazów dostępne są na oficjalnym plakacie wydarzenia. W RMF Max nic nam nie umyka, także w świecie sportu. Za godzinę ważne informacje dla kibiców Anwilu Włocławek. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja turnieju Puchar Kasztelana. Powiemy też o wielkim sprzątaniu świata. Bądźcie z nami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: RMF Max rzucamy okiem na mapy meteo. Dziś pogoda będzie mocno zmienna. Na przemian słońce, chmury i miejscami deszcz. Parasole mogą więc się przydać, zwłaszcza jeśli chcecie uniknąć zimnego prysznica. Termometry pokażą maksymalnie 21 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany raczej nie będzie dokuczał i nie wpłynie znacząco na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w normie i do wieczora będzie się lekko wahać. W nocy na termometrach 14 stopni, a jutro temperatura pozostanie podobna, choć chmur będzie nieco więcej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Minęła 11 w RMF Max, w pracy to się dopiero rozkręcamy, a w szkołach w tym momencie, w pierwszy dzień szkoły to jest tak, że no apel już za nami, lekcja organizacyjna za nami, to już wszystko wiecie, to dziękuję bardzo, widzimy się jutro, pamiętajcie o podręcznikach, do widzenia, no i w tym momencie szkolne życie się zaczyna. Co się u nas zaczyna po 11? Moonlight i For the Alabama, ten Dawid Miązek, ja jeszcze z wami jestem przez godzinkę, zapraszam.

White z ekipą w RMF Max Włocławek. Powracamy z Kalifornii do szkoły, do pracy, no ale po wakacjach nie będzie u nas nudno przecież, bo przypominam, że już w czwartek we Włocławku będzie można zobaczyć spektakl muzyczny Wieczorem w Paryżu. To będzie koncert, który zabierze was w sam środek paryskiej nocy, tej najprawdziwszej z legend kabaretów, tajemnic ulic i namiętności. Centrum Kultury Browar B, czwartek, godzina 17. No a we wtorek artysta nie z Paryża, tylko z Wielkiej Brytanii, Ed Sheeran we własnej osobie.

0: Gorący afrobicik z dostawą prosto do twojego głośnika. Shimza, Arco i Kasango, Fire, Fire w RMF Max. A co powiesz jeszcze na 15 tysięcy złotych z dostawą prosto na twoje konto? A to proszę bardzo, tylko musisz złożyć zamówienie. Jak? To pewnie pamiętasz. SMS-em z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo zgłoszeniem na naszej stronie rmfmax.pl. Tak właśnie sobie dajesz szansę na 15 tysięcy złotych, które naprawdę mamy zamiar rozdać w ostatnim tygodniu zabawy Casa de Palma, czyli właśnie teraz. Tylko no musicie nam w tym pomóc, no samo się nie zrobi. A jeżeli o nas chodzi, pomagamy, proszę bardzo, pomagamy. W tym momencie uruchamiam, o, czas start, runda bonusowa i 490 razy więcej szans za każde jedno zgłoszenie. Czyli teraz jest ten idealny moment, żeby wbić do gry, bo każdego SMS-a pomnożymy 490 razy, tak samo z każdym zgłoszeniem z naszej stronki. Chcesz jeszcze dzisiaj odebrać telefon? No siema, tu RMF Max. Chcesz zgarnąć 15 tysięcy złotych? To dawaj, zagramy, a potem chcesz usłyszeć, że zgarniasz te 15 tysięcy? No to śmiało. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.

0: lekkich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: I po reklamie.
5: Tu Ola i Jarek.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Cześć, tu Oskar Sims.
8: Hello, this is September.
9: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Włocławek 89,2 FM.

David Guetta z Alokiem i resztą ekipy w RMF Max Włocławek. Mówiłem, że po wakacjach nie będzie nudno, u nas kolejna fajna impreza zaplanowana na ten tydzień, już w najbliższy piątek. Grupa Mozarta wystąpi ze swoim nowym programem poświęconym muzyce filmowej i najjaśniejszym gwiazdom srebrnego ekranu w Centrum Kultury Browar B. Zaprezentują jedyny w swoim rodzaju występ. Zarówno osobom, które świat kina znają od podszewki, jak i tym, dla których nadal kryje on w sobie wiele tajemnic. Centrum Kultury Browar B w najbliższy piątek, a najbliższe minuty w RMF Max Włocławek to Temper City teraz i później Kukę.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: I po reklamie.
10: RMF Max, rzucamy okiem na mapy meteo. Dziś pogoda będzie mocno zmienna. Na przemian słońce, chmury i miejscami deszcz. Parasole mogą więc się przydać, zwłaszcza jeśli chcecie uniknąć zimnego prysznica. Termometry pokażą maksymalnie 21 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany raczej nie będzie dokuczał i nie wpłynie znacząco na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w normie i do wieczora będzie się lekko wahać. W nocy na termometrach 14 stopni, a jutro temperatura pozostanie podobna, choć chmur będzie nieco więcej.

0: Cut to Love, czyli Sean Paul w towarzystwie zmysłowej Alexis Jordan w RMF Max, bujający, klasyk to za dużo powiedziane, ale numer, który już od kilkunastu lat rozruszowuje nasze bioderka, uruchamia. My za chwilę uruchamiamy program i wszystko gram. Irek Jakubek z Aśką Mełz was zaraz po 12 przywitają. Ja dziękuję, Dawid Miązek, słyszymy się jutro po 9. Jeśli ten program wam się podobał, zostawcie followka na Instagramie moim, zapraszam. I na deser jeszcze ode mnie nowość od Fastboya, Music Sound. Trzymajcie się, pa!
1: To jest nowość RMF Max.

0: Kiki, kod do quizu nam się zaraz rozpłynie!
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy!
0: Paragon wysuszony i uratowany! Kod do aplikacji zostanie wpisany!
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: I po reklamie.
2: Minęła 12, to oznacza tylko jedno. W RMF Max Włocławek czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. To lekki cywilny śmigłowiec zerwał wczoraj linię energetyczną w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Trwają poszukiwania pilota.
3: Funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy sfotografowali śmigłowiec tuż po tym, gdy zerwał przewód energetyczny. Wiadomo, że chwilę po incydencie maszyna wylądowała na pobliskiej działce, a potem odleciała. Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz Państwową Komisją Badań Wypadków Lotniczych. Wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.
2: Tyle od Krzysztofa Zasady.
4: To jest RMF Max Włocławek.
2: W RMF Max nic nam nie umyka, także w świecie sportu. Teraz ważne informacje dla kibiców Anwilu Włocławek. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja turnieju o Puchar Kasztelana.
5: W najbliższy weekend kibice Anwilu po raz pierwszy zobaczą w akcji drużynę zbudowaną przez Vedrana Bosnicia. W tym roku do Włocławka przyjeżdżają zespoły ze Szwecji oraz z Niemiec. 4 września Rottweilery zmierzą się z Syntainix MBC Weissenfels, natomiast 6 rozegrają sparing Syder Tajle Kings. Piątkowy mecz rozpocznie się o godzinie 18, niedzielny o 17.30.
2: O czym informował reporter RMF Max Bartek Syklecki. We Flaszu zaglądamy również do Lipna. Miasto dołącza do 33. edycji ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. W akcji biorą udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej. Worki i rękawiczki będą dostępne 10 i 11 września. Odbiór zebranych odpadów zaplanowano na 14 i 15 września w godzinach od 11 do 12. Podsumowanie akcji oraz wręczenie nagród 17 września o godzinie 11 na bulwarach przy stawie. Teraz kubka. Już 13 września w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym zostanie zorganizowany ostatni w tym sezonie festyn folklorystyczny. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak wyglądało kiedyś prawdziwe darcie pierza.
6: To też był taki czas w sumie rozrywki, bo można było sobie porozmawiać, powspominać, pośmiać się, przynieść jakieś nowinki z wielkiego świata, no, wspomnieć, jak kiedyś było na weselach, nauczyć młode dziewczyny pieśni tradycyjnych. No a na koniec oczywiście urządzano dobrą zabawę, czyli zapraszano kawalerów, zapraszano kapelę.
2: Mówiła Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. We Flaszu na koniec jeszcze szybka teleportacja do Włocławskiego Centrum Kultury. W galeriach sztuki Beczkownia oraz Fermentownia możecie zwiedzać wystawę malarstwa Tomasza Lewińskiego. Kim jest artysta i skąd pochodzi?
7: Artysta jest włosłowianinem. W 2003 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu, kierunek artystyczno-pedagogiczny. Jego specjalność to malarstwo sztalugowe.
2: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B.
8: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: RMF Max, szybki rzut oka na pogodę. Dziś aura zdecydowanie w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, miejscami również popada. Parasol lepiej mieć przy sobie, żeby nie zaskoczył Was zimny prysznic. Na skali w najcieplejszym momencie dnia 21 stopni. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Noc przyniesie ochłodzenie do 14 stopni, a jutro podobna temperatura, ale więcej chmur na niebie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: Hity na maksa. 1 września miałem swój pierwszy raz. Zawiozłem dzisiaj, dasz wiarę? Zawiozłem dzisiaj po raz pierwszy w życiu moje dzieci do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego.
12: Co więcej, ja też miałam historyczną chwilę dzisiaj. Pierwszy raz zawiozłam moje dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego też do jednej szkoły.
11: Moje są w różnym wieku, będą chodzić do jednej klasy, bo ojciec się pomylił przy wyładunku.
12: Spoko, do wywiadówki zdążysz to ogarnąć. Wywiadówka w połowie września.
11: Asia Małzirek, Jakubek. Dzień dobry. Witajcie.

0: Ostatni dzień lata. Na szczęście tylko w piosence, nie w kalendarzu, bo najfajniejsze letnie muzyczne wydarzenia dzieją się dzisiaj na antenie RMF Max. Podsumowujemy cały wakacyjny muzyczny sezon razem z TikTokiem.
1: I dzisiaj przez cały dzień będziemy wam grać hity, które TikTokiem w tym sezonie zawładnęły, a królowa w kategorii Pop Girl Summer może być tylko jedna.
0: Zara Larsson z tym numerem Midnight Sun. Kto chce mieć wakacje, robi głośniej.

0: Dzisiaj mamy wtorek i do końca tygodnia macie szansę wygrać 15 tysięcy złotych w RMF Max.
1: Słuchajcie, oprócz 15 tysięcy mamy dla was drogę na skróty do 15 tysięcy złotych. I to jest najfajniejsze, bo teraz jest runda super okazji. Najbardziej się opłaca wysłać teraz SMS o treści Max na 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy, uwaga, 650.
0: Teraz trzeba wysłać hasło Max pod 7327. Kto chce wygrać 15 tysięcy? Tak właśnie robi.
1: Max 7327.
2: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łocho.

0: Szczegóły na fanpage'u Mardo Młochocin.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam. Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
1: I po reklamie.
4: Jestem Radek, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam, jestem Aneta.

0: Oliwka, także w ekipie RMF Max.
1: A dzisiaj w pierwszy dzień szkoły razem sprawdzamy obecność i tworzymy z wami najlepszą klasę, klasę na maksa.
0: Maciek jest zdziwiony swoją obecnością.
2: Cześć, nazywam się Maciek, ten, którego zawsze nie ma, a dzisiaj... O dziwo, jestem obecny.
0: Brawo, brawo, Maciek,
1: brawo. Możesz usiąść.
0: Ale 2 września też byś przyszedł do szkoły, żeby nie było.
3: W klasie wołali na mnie dyrektor. Nie miałem gabinetu, nie miałem pensji, ale jak był problem, wszyscy dziwnym trafem patrzyli się właśnie na mnie, bo byłem przewodniczącym.
0: I to jest Kamil. Kamil przewodniczący, który oprócz tego, że dla was wszystko załatwi, to i sobie 200 załatwi.
1: 200 do twojej, Kamil, wyprawki szkolnej dorzuca RMF Max. Kup sobie porządny ołówek.
0: I wszystkich tych, którzy chcieliby tak jak Kamil 200 wygrać 1 września na początku szkoły tu w RMF Max, zapraszamy. Głosówki z potwierdzeniem waszej obecności i waszą ksywą ze szkolnych lat. Nagrywajcie właśnie teraz.

0: Dzisiaj w pogodzie tylko dobre wydarzenia, tak żeby radośnie wracało się ze szkoły. O tym, co w prognozach, już za chwilę.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: to teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
7: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
8: RMF Max, szybki rzut oka na pogodę. Dziś aura zdecydowanie w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, miejscami również popada. Parasol lepiej mieć przy sobie, żeby nie zaskoczył was zimny prysznic. Na skali w najcieplejszym momencie dnia 21 stopni. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Noc przyniesie ochłodzenie do 14 stopni, a jutro podobna temperatura, ale więcej chmur na niebie.
7: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

0: Teraz śpiewa o tym, że mu serce nierówno bije i nam też nierówno bije, jak takie dobre hity gramy w Maxie.
1: Ja widziałem wczoraj przy stacji benzynowej, jakby wszystkim zgasło. I nagle każdy chciał zatankować paliwko po złotówkę taniej. Co tam na stacjach benzynowych, co na świecie, co w kraju? O tym już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 13, a wysłuchacie RMF Max Włocławek. Czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Trwa pilotaż testów zwanych wojskowym kwestionariuszem kompetencji, które sprawdzą wiedzę polskich żołnierzy i wyłapią, w czym są najlepsi. Jak przebiega taki test?
4: Najpierw krótka ankieta dla tych, którzy chcą wstąpić do wojska na swój temat. Jakie mamy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czym się interesujemy, a także ile i w jakim stopniu znamy języków obcych. Chętny sam powinien też ocenić swoje mocne i słabe strony.
5: Chcemy wiedzieć, kto do nas przyszedł, kto do nas może przyjść i jak go dalej pokierować w naszym systemie wojskowym.
4: Wyjaśnia pułkownik Tomasz Żak, kierujący projektem wojskowego kwestionariusza kompetencji.
3: Jak dodaje Michał Radkowski, jeśli testy wypadną pomyślnie, będą stałym elementem rekrutacji do wojska.
6: To jest RMF Max Włocławek.
3: W pierwszy dzień szkoły sprawdzamy aktualne zmiany na tablicach przystankowych. I tak od dziś autobusy linii numer 4, 8 i 19 wracają na swoje stałe trasy sprzed objazdu. Dla tych linii przystanek zastępczy w kierunku centrum znajdziecie przy ulicy Wysokiej 9. Z kolei autobusy linii numer 21 w kierunku Wiejska, Pętla pojadą trasą Wysoka, Kapitulna, Miła, a następnie bez zmian. Dokładne informacje warto sprawdzić przed wyjściem na autobus, aby nic Was nie zaskoczyło. Już końcem września we Włocławku odbędzie się 6. edycja Fajance Festiwalu. Tegoroczna odsłona wydarzenia wystartuje 25 i potrwa do 27 września. Jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie nowości. Jedną z nich będą pokazy świetlne na Starym Rynku.
7: Po zamknięciu kramów i warsztatów w browarze i w skarbcu, wieczorem od godziny 19 będzie w takich 3 edycjach Festiwal Światła. To będą zarówno projekcje na budynkach, to będą oświetlane drzewa, rośliny, mała architektura.
3: Nowości jednak znacznie więcej.
7: Będzie także finał nowego konkursu, pierwszego ogólnopolskiego konkursu fajansu włocławskiego Wincenty. Co roku będziemy zachęcać ludzi do zdobienia form fajansowych, do pokazywania tych wzorów fajansowych w różnych odsłonach właśnie to, co będzie później oceniane przez jury.
3: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Więcej informacji znajdziecie na stronie Włocławskiego Centrum Kultury. We wrześniu nie zabraknie też atrakcji dla graczy. Przed nami kolejna edycja Pro Gaming Cup. Do Włocławka przyjadą najlepsi gracze z całej Polski. Impreza odbędzie się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
8: Są to m.in. zmagania w najpopularniejszych tytułach, m.in. FIFA, LOL czy też CS. W poprzednich latach uczestnicy mieli okazję spotkać się ze specjalnymi gośćmi, czyli topowymi graczami sceny e-sportowej, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami.
3: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś pogoda będzie zmienna. Na niebie pojawi się zarówno słońce, jak i chmury, a miejscami również deszcz. Parasole lepiej mieć pod ręką, żeby nie zaskoczył Was zimny prysznic. Na skali maksymalnie 21 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro podobne wartości na termometrach, ale chmur będzie więcej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: RMF Max, hity na maksa.
4: Dziś RMF Max łączy tych, dla których szkoła jest wielkim zmartwieniem, bo tam chodzą, i jeszcze większym zmartwieniem, bo muszą tam kogoś zaprowadzić.
5: Poczuj dobry beat.
6: I dla jednych, i dla drugich hity na maksa w RMF Max po 13 i wszystko gra. Asia Irek, dzień dobry.

0: Ważne pytanie do całego świata. Czy już ktoś was poprosił o bliczka na jedzonko? Tata? Albo też mama?
1: To rozumiem, że ty już pierwszego wysłałeś.
0: Tak, pierwszy wysłany i z tej okazji 15 tysięcy złotych mam dla słuchaczy, a na kebaba dla najbliższych.
1: 15 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max, a teraz będzie 590 razy łatwiej dorwać się do tej kasy.
0: Ale super, 590 to jest nasz szczęśliwy mnożnik. Tylko najsprytniejsi wykorzystują te super okazje. Wyślij teraz Max na 7327 i zagraj, bo jest łatwiej. O 15 tysięcy złotych.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Pan Rembiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
15: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
16: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.

0: Cyrus.
1: Obecna.
0: I tak się właśnie potwierdza obecność 1 września głosówką na antenie RMF Max, zostawiając przy okazji wszystkie informacje na temat swojej szkolnej ksywy.
2: Dobra, namówiliście mnie. Deska na mnie mówili.
0: Deska? Niemożliwe, Dominika, jak to
2: teraz,
0: przecież?
2: Teraz oczywiście wyglądam inaczej, no ale właśnie. W podstawówce to było takie hasło, które mega mnie wkurzało, no ale co zrobić? Takie były fakty.
1: Nie fakty, tylko piękna Dominika, to ty byłaś zawsze. Nie wszyscy zdążyli to odkryć po prostu.
0: Brawo, cudowna Kamila.
3: A moja ksywka z liceum to była buła, bo miałam takie policzki. Wielka bułka.
0: Gruby, 7C, mówię teraz o sobie. Wręcza ci 200 do swojej szkolnej wyprawki, a wszystkich, którzy chcieliby wygrać tak jak Kamila, zapraszamy do zgłoszeń. Zostawiajcie swoje ksywy ze szkolnych czasów i przede wszystkim zawsze mówcie obecny!
1: Nagrajcie głosóweczkę, wrzućcie nam na Messengera. Lista obecności ekipy RMF Max będzie jeszcze dzisiaj sprawdzana.

0: Doskonały jak zawsze sąb przegania wszystkie chmury, jakie macie teraz nad głowami. A czy będzie ich dużo, czy mało i czy będzie padać, sprawdzimy za chwilę w prognozie pogody.
1: Zostańcie na szczegóły tego, co jak pierwszy dzień szkoły. Nieuniknione.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.

supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: Jestem Kuba. Dołączam.
4: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
5: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
6: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.

0: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś pogoda będzie zmienna. Na niebie pojawi się zarówno słońce, jak i chmury, a miejscami również deszcz. Parasole lepiej mieć pod ręką, żeby nie zaskoczył Was zimny prysznic. Na skali maksymalnie 21 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro podobne wartości na termometrach, ale chmur będzie więcej.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: pani od biologii jest zachwycona oswojoną antylopą śpiewającą przed momentem na antenie RMF Max. Tame Impala to jest oswojona antylopa.
1: To tyle się dowiem 1 września. Dzięki, Irek.
0: Słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco ze wszystkim.
1: Także w temacie szkoła, bo są nowe badania, które pokazują, że ci uczniowie, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, znacznie lepiej odrabiają prace domowe, za to znacznie gorzej piszą egzaminy.
0: Bo jak idą do toalety, to nie mogą wziąć ze sobą sztucznej inteligencji.

0: samba.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Dopoczuję się trochę jak reszty z Dami Toszta.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Jeżeli ktoś z was siedzi cały czas na TikToku, to na pewno kojarzy muzykę tego gościa. Wiralowo do poczekalni list, tylko Benz, nowy wykonawca, nowy numer, MJ Deli i jego Deli Supreme. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.
5: I po reklamie.
6: Asia. Ania. Martyna.
7: Hi, I'm Ariana Grande.
8: Hi everybody, it's ATB here.
9: Cześć, tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy w RMF Max.
10: RMF.
0: Włocławek 89,2 FM.
11: 14 to oznacza tylko jedno. Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Włocławek. Paulina Płodzień, ruszamy. Coraz brutalniejsze stają się napady na muzea, ostrzega w najnowszym raporcie Europol. Nie są to już wyspecjalizowani złodzieje dzieł sztuki.
12: Tradycyjny złodziej działał dyskretnie, znał rynek sztuki, unikał przemocy i zwykle należał do zorganizowanej grupy kierowanej przez lidera. Dziś rabujący muzea mają przeszłość związaną z innymi rodzajami przestępstw, są często rekrutowani doraźnie przez media społecznościowe i komunikatory. Europol podejrzewa więc model przestępczości jako usługi na zasadzie, że ktoś zleca kradzież, a inni wykonują napad.
11: To była Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: To jest RMF Max Włocławek.
11: W RMF Max wiemy, czym żyje region. Włocławek otrzymał 726 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki pochodzą z programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012 w edycji 2026. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację orlików przy ulicach Wieniecki i Gniazdowskiego. Dzięki temu boiska we Włocławku będą bezpieczniejsze i zaoferują znacznie lepsze warunki do uprawiania sportu. To teraz coś dla koneserów muzyki. Już w piątek o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zdzisława Arentowicza we Włocławku odbędzie się gala operetki w ramach trzeciego małego festiwalu operetki Włocławek 2026. Publiczność usłyszy fragmenty z takich operetek jak Księżniczka Czardasza, Wesoła Wdówka, Baron Cygański czy Orfeusz w piekle. Nie zabraknie też popisowych czardaszy, walców, fokstrotów i polek w wykonaniu solistów baletu. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych czeka na nowych studentów. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca, bo trwa do 19 września.
13: Oferujemy studia z zakresu nauk medycznych. Mam tutaj na myśli pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia. Warto również wspomnieć o studiach humanistyczno-społecznych, czyli o nowych mediach i e-biznesie, filologii angielskiej, pedagogice, czy też pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
11: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. We Flaszu o 14 sprawdzamy też, co słychać w Kłupce, a tam darcie pierza i to dosłownie. Już 13 września będziecie mogli zobaczyć na własne oczy, jak taki zwyczaj wyglądał dawno temu. Co jeszcze czeka uczestników?
14: Pokazy przygotowywania podpłomyków, między innymi sypania dywanów kwiatowych z piasku, pokaz pracy plecionkarza połączony z warsztatami dla dzieci, ale wiem, że one cieszą się też powodzeniem wśród dorosłych.
11: Mówiła Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, a u wystawców będzie można kupić m.in. rękodzieło czy regionalne przysmaki. Tyle na teraz, za godzinę rzucimy okiem na drogi i sprawdzimy, które rejony miasta mogą się korkować. Będzie też garść informacji na temat nadchodzącego głosowania w budżecie obywatelskim Włocławka. To i więcej w kolejnym flashu, słuchajcie RMF Max.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: RMF Max, zerkamy na najnowsze prognozy. Dziś aura będzie w kratkę. Trochę słońca, ale też nie zabraknie chmur. Miejscami także przelotnie popada deszcz. Jeśli nie chcecie zaliczyć zimnego prysznica, parasol zdecydowanie może się przydać. Termometry pokażą miejscami maksymalnie 20 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany raczej nie będzie dokuczał i nie wpłynie mocno na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w normie i do wieczora będzie się lekko wahać. W nocy na skali tylko 14 kresek, a jutro aura identyczna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: RMF Max. Gorące info sprzed chwili. Słuchajcie, to jest nieprawda. To jest nieprawda, że dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły. Bo pierwszy dzień szkoły będzie jutro.
15: A dzisiaj tylko rozpoczęcie roku już za wami.
10: Uroczysta inauguracja. Asia Meus, Irek Jakubek, ulubieńcy całego pokoju nauczycielskiego.
15: No dobra, to ja pukam, a ty mówisz.
10: W ósmej klasie się zamienimy.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mam dokładnie tak samo, też bardziej lubię początki niż końce. Początek roku szkolnego zaczął się wrzesień, razem z wami RMF Max.
1: A na koniec wakacji razem z TikTokiem zrobiliśmy specjalnie dla was coś naprawdę super.
0: Słuchajcie, to jest podsumowanie, które sprawia, że wszystko to, co mogliście przegapić w wakacje, nie ujdzie waszej uwadze.
1: Najgorętsze hity na TikToku i piękna kategoria Misheard Track of the Summer, czyli najczęściej przekręcany tekst lata.
0: Dubi z Good Genug?
1: Dubi
0: z Good Genug.
1: Dubi z Good Genug.
0: Dlatego właśnie ta piosenka jest najczęściej przekręcanym numerem w całym internecie.

0: 500 razy łatwiej. Teraz wygrać 15 tysięcy złotych.
1: Ulala, jeśli tak pomyślałeś, to wchodź na www.rmfmax.pl i skorzystaj z tej super okazji.
2: RMF Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Tu Radek.
7: Z tej strony Asia.
8: Hi, this is Cascada.
9: Hej, tu Roxy Węgiel.
10: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Włocławek 89,2 FM.

0: wam wasze ukochane hity na koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego, żeby było nam trochę łatwiej.
1: Nowości na siłowni, bo wyobraźcie sobie, że siłownia już nie jest tylko miejscem, na które chodzimy poćwiczyć.
0: Tak?
1: Siłownia jest teraz miejscem terapeutycznym.
0: Oh, wow.
1: Rozprawiamy się tam ze stresami i różnymi niepokojami.
0: No tak, no na siłowni, tak jak na terapii, jest ciężko.
1: Bardzo ciężko.

0: Muzyczna playlista pełna nowości. Eli Oaks i Lavinia, Reasons w RMF Max.
1: I zostańcie blisko, żeby dowiedzieć się, co nowego słychać także w pogodzie. Nowa prognoza za moment. RMF Max.
2: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcji.

0: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
1: Volkswagen. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: A skąd to tak ciągnie?
11: Zaraz pogoda w RMF Max.
12: RMF Max, zerkamy na najnowsze prognozy. Dziś aura będzie w kratkę. Trochę słońca, ale też nie zabraknie chmur. Miejscami także przelotnie popada deszcz. Jeśli nie chcecie zaliczyć zimnego prysznica, parasol zdecydowanie może się przydać. Termometry pokażą miejscami maksymalnie 20 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany raczej nie będzie dokuczał i nie wpłynie mocno na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w normie i do wieczora będzie się lekko wahać. W nocy na skali tylko 14 kresek, a jutro aura identyczna.
13: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Najlepszą wiadomość dnia zostawiliśmy na sam koniec programu.
1: 187 dni wolnych od nauki w tym roku szkolnym.
0: Lubię rok szkolny, który trwa pół roku.
1: Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Do jutra.
0: Bye, bye.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Piętnasta, słuchacie RMF Max. Włocławek, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Po wielomiesięcznej batalii w końcu się udało. Łukasz Mejza stracił prawo jazdy. Dokument posła wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego w Lubuskiem. Powodem jest drastycznie przekroczony limit punktów karnych, głównie za zbyt szybką jazdę samochodem. Co dla Mejzy oznacza decyzja starosty?
6: Jeśli będzie chciał na nowo uzyskać uprawnienia, będzie musiał po pierwsze stawić się na badania, a następnie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy teoretycznego i praktycznego. Jeśli nie zda tego sprawdzianu, aby znów móc legalnie jeździć samochodem, musi przystąpić do kursu na prawo jazdy i po tym kursie zdać egzaminy, jak każdy, kto stara się o ten dokument.
5: To był Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max Włocławek.
5: Po południu monitorujemy aktualną sytuację na drogach. Generalnie jeździcie bez większych utrudnień. Nieznacznie ciaśniej jedynie na Wyszyńskiego, Stefana Okrzei czy Alei Chopina. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Lada dzień ruszy przyjmowanie wniosków do kolejnej edycji włocławskiego budżetu obywatelskiego. To właśnie Wy zdecydujecie, na co pójdzie ponad 6 milionów złotych. Projekty może zgłosić każdy mieszkaniec, bez względu na wiek. Zgłaszanie projektów potrwa od 14 do 30 września. Wyłącznie elektronicznie, przez stronę bowłocławek.eu. Weryfikacja potrwa do 30 października. Ostateczną listę projektów do głosowania poznamy 13 listopada. Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną zrealizowane w 2027 roku. We wrześniu w regionie nie będziecie się nudzić. 25 września wystartuje Fajance Festival i potrwa do 27 września. Jedną z tegorocznych nowości będą pokazy świetlne na Starym Rynku. Oczywiście stałym elementem festiwalu jest akcja promocyjna Fajansowe Bistro.
7: Cały czas zachęcamy też restauratorów do tego, żeby byli z festiwalem Fajansu za pan brat i żeby włączali też ten element do swojej oferty i żeby w ten ostatni weekend września było tego fajansu w restauracjach więcej. My wszystkim restauratorom, którzy się do nas zgłoszą, przekażemy specjalne podkładki z motywem fajansowym.
5: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Macie coś do załatwienia w ZUS-ie? To teraz dajcie głośniej. W województwie kujawsko-pomorskim placówki ZUS organizują we wrześniu dyżury telefoniczne ekspertów. Mieszkańcy regionu mogą dzwonić m.in. w sprawach renty rodzinnej dla studenta, świadczenia wspierającego renty wdowiej czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dyżury będą odbywać się w różnych terminach od dziś do 29 września w godzinach od 8 do 11. Szczegóły i numery telefonów dostępne są w lokalnych placówkach ZUS. To jeszcze na koniec coś dla oka. We Flashu po południu przenosimy się do Lipna. Jeszcze tylko do jutra możecie tam obejrzeć multimedialne spektakle na placu Dekerta. Pokazy są bezpłatne. Szczegółowe godziny pokazów dostępne są na oficjalnym plakacie wydarzenia. A jeśli jesteście ciekawi, co w świecie sportu, nie odchodźcie zbyt daleko. Już za moment u nas Flash Sportowy. Przygotował go dla Was Krzysiek Chwaliński.
8: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
9: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy. Na początek Ameryka i tenis, bo wieczorem mecze pierwszej rundy na US Open rozegrają Magdalena Fręk i Magda Linet. Pierwsza z Polek zmierzy się około 20 z Amerykanką Iwą Jowicz, druga około 21 z Brytyjką Franceską Jones. Do drugiej rundy zakwalifikowali się Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Teraz piłka nożna. Dzisiaj pierwsze starcia 1/32 finału Pucharu Polski. Za półtorej godziny Odra Opole podejmie Wisłę Kraków.
10: Też wiem, jaka jest specyfika spotkań pucharowych. Tutaj kto w jakiej lidze gra, nie ma aż tak dużego znaczenia. Wielokrotnie się też o tym przekonaliśmy.
9: Mówił trener Wisły Mariusz Job. O 20.30 w Lublinie Motor podejmie Legię. Za kilka dni te zespoły zagrają także w Ekstraklasie. Niewykluczone, że kolejny Polak będzie grać w Borussii Dortmund. Blisko podpisania umowy jest Marcel Reguła.
8: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: RMF Max rzucamy okiem na mapy meteo. Dziś pogoda będzie zmienna. Na przemian słońce, chmury i miejscami deszcz. Parasole mogą więc się przydać, zwłaszcza jeśli chcecie uniknąć zimnego prysznica. Termometry pokażą maksymalnie 21 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany raczej nie będzie dokuczał i nie wpłynie znacząco na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w normie i do wieczora będzie się lekko wahać. W nocy na termometrach 14 stopni, jutro temperatura podobna, ale chmur może być troszkę więcej.
1: Dzień dobry w kanale nadawczym. Siwek Borycka, kłaniamy się. Ważne
2: tak
1: pytania dzisiaj w głowach ludzi. Koszula luźno czy w spodniach?
2: Ja widziałam na mieście bardziej luźno jednak.
1: Bardziej luźno. Tak. Ciągle cały czas bardziej luźno.
2: Ta moda jednak noworoczna. Nowoszkolnoroczna. Jest mocna cały czas. I na przykład
1: nie
2: były koszule,
1: się,
2: które ja też miałam na rozpoczęcie nowego roku dzisiaj 15, na mieście.
1: 15.04, pierwszy dylemat rozwiązany. Nie ma za co.

0: Swedish House Mafia grają w RMF Max, to Wait So Long, no i doczekaliśmy się. 1 września to właśnie dziś i naprawdę tyle pięknych, ubranych, młodych ludzi dawno nie widziałam w komunikacji miejskiej. Przyznam, że trochę też się tak przysłuchiwałam niektórym rozmowom. Były różne takie grupki.
1: Uważajcie, jak jeździcie komunikacją, bo Boryna słucha.
0: No bo to jest samo życie, tak się po prostu wychodzi ze swojej bańki też. Możesz się dowiedzieć,
1: no
0: o czym teraz się rozmawia. No oczywiście były już pewne dramy i obgadywanie, kto w czym przyszedł i wiadomo, jak tam to wszystko wygląda, a z kim będzie, jaki przedmiot i tak dalej. Ale była też, wiesz, taka grupka nerdów, powiedzmy, którzy już mówią, ile tam mieli na próbnej maturze, a tu 90% z matematyki, a tu coś tam. Inni w tym czasie już kręcili oczami na lewą stronę. No i tak sobie pomyślałam, że w zasadzie nic się nie zmienia w tym temacie, no.
1: Proszę, no bo ty już wspominasz, porównujesz do swoich czasów szkolnych, jak
0: no
1: rozumiem, tak? Że tak samo grupki się tworzyły, rzeczywiście. I każda grupka ma swoją specyfikę, każda grupka ma swoją energię i my prosimy teraz też was, żebyście wy zdradzili, do jakiej grupki wy należycie lub należeliście, kiedy do szkoły jeszcze chodziliście. Robimy taką listę obecności RMF Max. Proszę bardzo, zdradzić nam swoje imię, opowiedzieć, kim się w klasie było lub jest i dorzucić na koniec obecny.
0: Tak jest, typu tutaj Justyna, byłam skarbnikiem, obecna.
1: A za najciekawsze odpowiedzi dorzucamy 2 stówki i już wkrótce ogłaszamy zwycięzców.
2: Hity na maksa.
3: Piszę do ciebie, śpisz,

0: David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF Max. 19 po trzeciej, a my już mamy kilka ciekawych zgłoszeń do naszej listy obecności 1 września w szkole RMF Max.
1: Szkoła RMF Max. To jest szkoła, która uczy cię dokładnie tego, czego potrzebujesz, czyli dokładnie czego tak naprawdę nie potrzebujesz.
0: Wyższa szkoła lansu i bansu.
1: O, właśnie.
0: Albo
1: to jest
0: tego i owego.
1: To jest... Po której oczywiście można pracować w firmie, szlachta nie pracuje.
0: Tak.
1: Sprawdzamy obecność w RMF Max.
2: No to ja byłam w szkole przezywana Duduś, bo się wszystkie go panicznie bałam. Byłam przewodniczącą, potem skarbnikiem. Obecna.
0: Hej, obecna.
3: Cześć, moja ksywka w szkole to była Szczupły. Zawsze byłem najchudszy w klasie. A jeżeli chodzi o opinię, to miałem taką klasowego hachora. Troszeczkę byłem niegrzeczny. Obecny, pozdrawiam.
0: Hachor, to ja bym pomyślała, że śmieszny.
1: Hachor.
0: Hachor.
1: To prawie jak chochuł.
0: Coś tym wspólnego jest na pewno. Dajcie znać jeszcze do naszej listy obecności głosówką na Messengerze RMF Max. Po 16 będziemy nagradzać te najciekawsze.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Bartek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hej, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pierwszy września, dzień tak wyjątkowy, a lato wciąż trwa. Przypominam, że do września 23, więc my cały czas jeszcze na wakacjach. To zabawa Casa de Palma, w której ktoś z was za chwilę będzie mógł zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych.
2: Znowu dzwonimy do kogoś i będziemy czekali 6 sygnałów, aby odebrał telefon i dał sobie szansę zawalczenia o 15 tysięcy złotych.
1: Dwa sygnały już za nami.
2: To są duże pieniądze. O, dzień dobry.
1: Dzień
2: bardzo
1: dobry.
2: Nam miło, że odebrałaś telefon. Tutaj RMF Max i zabawa Casa de Palma. Michał i Justyna, jak masz na imię?
3: Jadwiga.
2: Cześć,
1: dzień
2: Jadwiga.
1: Dobry.
2: Przy czym cię zastaliśmy? Jak się masz dzisiaj?
3: W porządku, dobrze.
1: A co robisz?
3: W tej chwili skończyłam jeść obiad.
1: Okej, czyli brzuszek pełny, brzuszek zadowolony,
2: nie,
1: to
2: ale
1: dobrze.
2: Ale chwila, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Jakby 15 tysięcy złotych do wygrania dziś.
1: Może poczekać.
2: Ale Jadwiga, co było na obiad?
3: To było na obiad pieczony kurczak, ziemniaki, pomidory.
1: Fajnie.
3: I
1: tak.
3: Rosół. I jeszcze rosół.
1: No wiadomo. Tak jeszcze wakacyjnie, bardzo przyjemnie. No słuchaj, Jadwiga, mamy nadzieję, że za chwilę jeszcze do tego obiadu dorzucimy coś nie tyle pysznego, co cennego. Bo teraz właśnie masz szansę wybrać jedną z palm. Tych palm mamy 26, no a w nich są ukryte nagrody. Nagrody rzeczowe, ale też pieniądze, no i właśnie nawet 15 tysięcy złotych. Czy masz pomysł, którą palmę wybrać?
3: To znaczy tak, 15 tysięcy złotych mogę wygrać, jeżeli wybiorę którąś z palm, tak?
1: Tak jest.
3: A może być mniej, jeżeli wybiorę, tak?
1: Może być mniej, mogą być też nagrody, maszyny do popcornu, głośniki JBL, aha, różne fajne nagrody mamy też.
3: Dobrze, to proszę 23.
1: 23.
2: Dobrze, no to trzęsiemy palmą numer 23, drodzy państwo. I sprawdzamy, co w niej się znajduje. W kokosie, który z niej spadł.
1: Jadwiga?
3: No, słucham.
1: W tej palmie znajdują się pieniądze. To już jest dobra wiadomość.
2: Proszę bardzo.
3: Tak.
1: To już jest dobra wiadomość, ale...
3: To jest bardzo dobra wiadomość.
1: Jest to 500 zł w palmie numer 23.
3: Dobrze, ale dziękuję, to jest dobra wiadomość.
1: No pewnie,
2: Jadwiga,
1: tak.
2: Może w porównaniu do 15 to jest tylko 500 zł, ale gdybym ci rano powiedział, że kończysz ten dzień 500 zł na plusie, to myślę, że wzięłabyś w ciemno.
3: Tak.
1: No pewnie, że tak. 500 zł zawsze lepiej mieć niż nie mieć, więc mamy nadzieję, że się przyda, Jadwiga. I co? No i pięknego wtorku ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Obiadek zjedzony, 500 wygrane, zero potrzeb, można powiedzieć, jakby to klasyk ujął. A my zachęcamy, żebyście wy też brali udział w zabawie Casa de Palma. 7327, pod ten numer ślecie hasło MAX za 369. No i bierzecie udział w zabawie, w której do zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych.
1: Tak, ta kasa jest nadal w grze.
2: Grajcie, grajcie, bo warto.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Mogą się wydarzyć, słuchajcie, silne wiatry i burze już niebawem w naszym kraju. W sumie dzisiaj już na północy, na wschodzie i zachodzie dopiero pod koniec tego dnia, ale o szczegółach pogodowych to wam opowiemy za chwilę.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
2: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
8: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: RMF Max rzucamy okiem na mapy meteo. Dziś pogoda będzie zmienna. Na przemian słońce, chmury i miejscami deszcz. Parasole mogą więc się przydać, zwłaszcza jeśli chcecie uniknąć zimnego prysznica. Termometry pokażą maksymalnie 21 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany raczej nie będzie dokuczał i nie wpłynie znacząco na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w normie i do wieczora będzie się lekko wahać. W nocy na termometrach 14 stopni, jutro temperatura podobna, ale chmur może być troszkę więcej.

0: No Katy Perry super, Teenage Dream super i za 5 minut będzie 16.
1: Ale w Australii, daleko stąd, wydarzyło się coś, o czym świat będzie jeszcze długo mówił. W nasze ręce trafił właśnie nagłówek. Uderzyłam go w pysk.
0: I zastanawialiśmy się długo, kto mógł te słowa wypowiedzieć. Czy Justyna Borycka dziś rano, czy
1: nie,
0: nauczyciel
1: nie robić
0: o uczniu, który pytał o szczęśliwy numerek, czy jednak Australijka o rekinie.
1: 34-latka pokonała rekina, patrząc mu w oczy i waląc pięścią w pysk. Wow. I tutaj jest piękne zdanie, które ta pani wypowiedziała. Jestem kobietą, która uderzyła rekina w pysk. Nie chcę być zapamiętana jako kobieta, którą pogryzł rekin.
0: Niesamowite. Nie zostaniesz, absolutnie. Nie zostaniesz, gwarantujemy ci to. Ale chciałem tylko powiedzieć, że jeśli Australijka bije w pysk rekina, to co? My sobie z wrześniem nie poradzimy? Poradzimy sobie. Zaraz flash informacyjny. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy 3-warstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.
6: Szesnasta na zegarach, słuchacie RMF Max Włocławek, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. W życie, jak mówiliśmy we flashach, wszedł zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów czy smartwatchy w szkołach. Wyjątek to cel dydaktyczny czy pilny kontakt z rodzicami za zgodą nauczyciela. Jak uczniowie podchodzą do tych zmian?
7: Dużo osób używa telefonu, w sensie moim zdaniem jest okej.
8: A jak u ciebie?
7: Też słusznie.
8: Czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych, czy na przykład smartwatchy powinny być dostępne?
7: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach to tak średnio.
6: Z uczniami z jednej z olsztyńskich szkół rozmawiał Piotr Bułakowski.
5: To jest RMF Max Włocławek.
6: Z RMF Max jesteście zawsze na bieżąco. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca do udziału w konkursie grantowym. Krótko o szczegółach powie wam reporter RMF Max Bartek Syklecki.
9: Pozarządówki z Włocławka i regionu mogą zgłaszać projekty, które rozwijają wolontariat. Chodzi m.in. o akcje społeczne, inicjatywy sąsiedzkie czy działania edukacyjne. Na organizację czeka co najmniej 20 grantów, każdy do 5000 zł. Nabór wniosków potrwa do 7 września. Wyniki zostaną ogłoszone tydzień później.
6: Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Do 19 września macie czas na złożenie dokumentów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Studia są darmowe. Do wyboru jest kilkanaście kierunków. Zrobicie inżynierkę, magisterkę czy licencjat. Oferta jest bardzo szeroka.
10: Mamy też ważne informacje dla osób, które są zainteresowane studiami podyplomowymi.
11: Tak, dla tych, którzy już byli studentami, uczelnia oferuje studia podyplomowe na kilkunastu kierunkach, między innymi na administracji samorządowej, bezpieczeństwie i higienie pracy, MBA, finanse publiczne i rachunkowość budżetowa, kadry i płace i wiele, wiele innych. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej uczelni.
6: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Lubicie starocie, a może sami posiadacie jakieś gadżety czy akcesoria, z których już nie korzystacie? To teraz dajcie głośniej. We Fleszu odwiedzamy Lipno, gdzie już 20 września na placu przy nowym centrum Lipna odbędzie się kolejny Pchli Targ. To okazja, by sprzedać lub kupić unikatowe przedmioty, książki, ubrania czy zabawki. Wystawcy muszą wcześniej zgłosić udział telefonicznie i zarezerwować stoisko. Zostajemy w Lipnie. Miasto dołącza do 33. edycji ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. W akcji biorą udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej. Worki i rękawiczki będą dostępne 10 i 11 września. Odbiór zebranych odpadów zaplanowano na 14 i 15 września w godzinach od 11 do 12. Podsumowanie akcji oraz wręczenie nagród 17 września o godzinie 11 na bulwarach przystawie. Tyle na teraz, a już za moment u nas najnowsza prognoza pogody. Koniecznie zostańcie z RMF Max.
5: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Kolejne godziny upłyną nam za oknami bez zaskoczeń. Miejscami wciąż może z nieba trochę pochlapać. Warto ubrać kalosze albo przynajmniej wziąć ze sobą parasol, wychodząc z domu. Na przejaśnienia i rozpogodzenia szansa będzie, ale raczej na bezchmurne niebo dziś nie ma co liczyć. Wiatr umiarkowany, chwilami te podmuchy mogą być odczuwalne, ale nie powinny jakoś bardzo dokuczać. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny może psuć wasze dzisiejsze humory.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

0: hitów dzisiaj akurat u nas całkiem sporo, bo też przeglądamy najlepsze wakacyjne hity TikToka i o szczegółach to wam za chwilę opowiemy, a to jest kanał nadawczy, Siwek i Borycka z wami.
1: Meldujemy się! Czy też bardziej nawiązując do 1 września, obecni.
0: Obecni.
1: Gibbs, Igo i Formani z numerem Ostatni dzień lata. Teraz w RMF Max 5 po 16.

0: Alabama ten w RMF Max. Ja sobie myślę o tym, jakie są plusy kończącego się lata. I plusy są takie, że można je sobie podsumować.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj mamy wyjątkową akcję TikTok Songs of the Summer 2026, czyli hity tego lata od TikToka w RMF Max. Od samego rana ogłaszamy kolejne kategorie i kolejnych zwycięzców. I teraz przyszedł czas na kategorię Latin Summer Hit.
0: I kto jest czujny, ten już pewnie rozpoznaje, co to będzie za numer, który w tej kategorii zwyciężył. Ten numer był w serwisie TikTok najpopularniejszy i tam zdobył serca odbiorców.
1: Tak jest, no bo przecież to przede wszystkim hymn Mistrzostw Świata 2026, utwór Die Die, to Shakira i Burna Boy, dobrze słyszycie w RMF Max. To jest Latin Summer Hit na TikToku, ale też w naszych sercach.
0: A po listę pozostałych zwycięzców pozostałych kategorii
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
0: Wpadajcie na sociale RMF Max.

0: Turn the lights off, to Juste i Jack Style w RMF Max. 18 minut po czwartej, już wszyscy raczej po rozpoczęciu roku szkolnego, ale my sprawdzamy listę obecności ekipy RMF Max w naszej szkole tego i owego.
1: Chuda zawsze była skarbnikiem. Obecna.
2: Nazywam się Maciek, ten, którego nigdy nie ma, a dzisiaj jestem obecny.
3: Córka dyrektora, obecna.
4: Cześć, tu Ola. Byłam przewodniczącym szkoły, przewodniczącym klasy i łącznikiem z biblioteką. Obecna.
5: Na liście obecności RMF Max znajduje się jeszcze bardzo wiele, wiele nazwisk, no ale całą listę obecności przeprowadzamy na Messengerze RMF Max. Tutaj cały czas można wysyłać głosówki, w których opowiadacie w kreatywny sposób, jaką funkcję mieliście w szkole, w klasie, kim byliście, jaką mieliście ksywkę, coś ciekawego. No a najciekawsze zgłoszenia już za chwilę mają szansę zgarnąć od nas dwie stówki na początek roku szkolnego.
0: Tak, taka szkolna wyprawka od RMF Max. RMF Max.
6: Reklama. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 900.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.

0: 16.32, a my sprawdzamy listę obecności Angelika Andzia. Obecna?
1: Oczywiście obecna.
0: Obecna Angelika Andzia, która w swojej klasie, w swojej szkole pełniła jaką funkcję?
1: Raczej łobuza.
2: No bo właśnie, w zgłoszeniu nam dałaś znać, że w poniedziałki to cię raczej w szkole nie było.
1: No raczej omijałam poniedziałki.
2: No bo to długi weekend trzeba mieć, to trzeba wypocząć. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił, żeby 5 dni chodzić do szkoły, a 2 dni tylko nie.
1: Dlatego sobie przedłużyłam weekend.
2: No właśnie, ale jest wtorek, więc jesteś obecna w ekipie RMF Max, co nas bardzo cieszy. I my, słuchaj, Andzia, byśmy chcieli się dorzucić dla ciebie na dobry start września. 200 szkolnej wyprawki od RMF Max.
1: Dziękuję bardzo, przyda się na pewno.
0: No, 200 na nowy rok szkolny. A masz tam jakieś brzdące, które do szkoły chodzą? Czy jednak 200 pójdą, nie wiem, na...
2: Czy może ty jeszcze do szkoły
0: jakieś
2: chodzisz?
0: Jakieś własne wydatki.
1: Oj, mam 2 brzdąców, także na pewno się przyda.
0: No to początek roku szkolnego, jak znalazło dodatkowa gotowa. Andzia, a czy ty też tak miałaś jak ja, że na koniec roku szkolnego wychowawczyni mi policzyła, że mniej więcej w szkole nie było niż byłem?
1: Na szczęście mi nie policzyła, bo się umiałam ładnie uśmiechnąć.
2: O to chodzi.

0: Ja się na to nie nabiorę, mimo że bardzo lubię Le Kelly i Swedish House Mafia, ale oni nas chcą trochę już wciągnąć w ten jesieniarski vibe. To jeszcze nie jest ten moment. Jeszcze będzie ciepło i to nawet bardzo ciepło w tym tygodniu w Polsce.
1: Ja to bym już z książką...
0: Dobra, jeszcze się nasiedzisz z książką, będzie ciemno o 15, no.
1: Herbatkę bym sobie zrobił.
0: Nie, jeszcze nie.
1: Kolcyk bym
0: jeszcze
1: wyciągnął.
0: Wyczekane lepiej smakuje, poczekaj. Jeszcze nie.
1: Taką miętę zaparzoną bym sobie wypił.
0: No i to właśnie tak jest. Najświeższe wiadomości pogodowe za chwilę w prognozie. Zostańcie z RMF Max. Reklama.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
4: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Kolejne godziny upłyną nam za oknami bez zaskoczeń. Miejscami wciąż może z nieba trochę pochlapać. Warto ubrać kalosze albo przynajmniej wziąć ze sobą parasol wychodząc z domu. Na przejaśnienia i rozpogodzenia szansa będzie, ale raczej na bezchmurne niebo dziś nie ma co liczyć. Wiatr umiarkowany, chwilami te podmuchy mogą być odczuwalne, ale nie powinny jakoś bardzo dokuczać. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny może psuć wasze dzisiejsze humory.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest taki numer, że jak się jest na weselu, to podłoga naprawdę chrupie. Walk the Moon i Shut Up and Dance za nami w RMF Max.
1: Podłoga albo stawy gości, ale nigdy nie wiadomo do końca.
0: Różnie może być, ale w Chinach, słuchajcie, też całkiem zabawnie, prawie jak na weselu. Tam akurat zrobili olimpiadę robotów. Też było śmiesznie, te roboty się wywalały, dostawały zwarci, ogólnie no komedia pomyłek.
1: No i super, fajnie. Kiedyś się Ekstraklasę dla Beki oglądało, a ostatnio coś spoważniała. To teraz są roboty.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
13: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Po południowym flashu czas na informacje z dużych ekranów. Anne Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Kogo zagra ta znana aktorka?
2: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę, 2 czerwca 2028 roku.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: W RMF Max nic nam nie umyka. Teraz zaglądamy do włocławskiej Książnicy. W gmachu przy ulicy Warszawskiej możecie oglądać wystawę Tu rodziła się Solidarność. Ze szczegółami zapozna Was Bartek Seklecki.
3: Wystawa jest częścią ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Ekspozycja została przygotowana z okazji 46. rocznicy porozumień sierpniowych. Wystawa ukazuje, w jaki sposób powstawał największy ruch społeczny w historii Polski. Autorami regionalnej części ekspozycji są przedstawiciele bydgoskiej delegatury IPN-u, Katarzyna Maniewska oraz Przemysław Wójtowicz.
1: Ten temat jeszcze wróci w RMF Max. Najlepsi gracze z całej Polski zawitają do Włocławka. Przed nami kolejna edycja Pro Gaming Cup.
4: 2 dni pełne rywalizacji, adrenaliny oraz niezapomnianych wrażeń. Organizatorzy przygotowują turnieje, atrakcyjne nagrody oraz dodatkowe strefy i aktywności, gdzie każdy znajdzie zapewne coś dla siebie. Oczywiście Pro Gaming to nie tylko walka o zwycięstwo, ale także okazja do spotkania ciekawych ludzi, których łączy pasja do gier oraz nowych technologii i e-sportu.
1: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Teraz we Fleszu zapraszamy do Centrum Kultury B. Od 25 września do 27 odbędzie się tam Fajans Festiwal. Jedną z tegorocznych nowości będą pokazy świetlne na Starym Rynku. Stałym elementem festiwalu jest akcja promocyjna Fajansowe Bistro.
5: W ramach tego Fajansowego Bistro my będziemy rozprzestrzeniać również strefę, która jest w samym browarze. To będą stanowiska kół gospodyń wiejskich. To w ubiegłym roku cieszyło się wielkim zainteresowaniem.
1: Mówiła Lidia Piechocka-Witczek z Centrum Kultury Browar B. I jeszcze na koniec flesza uciekamy z Włocławka i zaglądamy do Kłubki. 13 września w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym odbędzie się festyn folklorystyczny. Motywem przewodnim wydarzenia będzie darcie pierza. Nie zabraknie też dobrej muzyki, a będą również inne atrakcje.
6: Po raz pierwszy w Skansenie w Kłubce chawciarka pani Krystyna Zagrabska pokaże podstawowe ściegi, jeśli ktoś będzie zainteresowany.
1: Mówiła Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: RMF Max sprawdzamy, co za oknami. Kolejne godziny miną nam pod znakiem zmiennej aury. Miejscami z nieba wciąż może trochę padać, więc wychodząc z domu warto mieć przy sobie parasol. Na przejaśnienia i rozpogodzenia jest szansa, ale na bezchmurne niebo raczej nie ma co liczyć. Wiatr umiarkowany, chwilami podmuchy mogą być odczuwalne, ale nie powinny mocno dokuczać. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny może dziś psuć Wasze humory.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje.
8: Zobacz, Justynko, jak to leci, już po 17 jest.
9: No patrz.
8: Zobaczcie. Justyna Borycka, Michał Siwek, jesteśmy z wami w kanale nadawczym i za chwilę znowu zerkamy na podsumowanie lata TikTok Songs of the Summer.
9: Będą wakacyjne bęgery, więc bądźcie z nami tutaj, kanał nadawczy.
8: Tymczasem Dab Dogs i How Does It Feel? Jest 17.06.

0: Nie można popełnić błędu puszczając Eminema. To Not Afraid przed chwilą w RMF Max.
1: Ale to jest moment, słuchajcie, żeby odkryć przed wami teraz hit lata na TikToku. Globalny hit, który pojawiał się w największej ilości rolek. No po prostu można powiedzieć, że młodsze pokolenie odkryło tę piosenkę na nowo, bo hitem lata, czyli Song of Summer, zostaje Katy Perry z numerem The One That Got Away.
0: A to oczywiście wszystko w związku z takim podsumowaniem lata. Jest 1 września, więc idealny moment na to. I to jest podsumowanie od TikToka, czyli te numery, które tam najmocniej wbiły się w pamięć i w serca odbiorców. Właśnie dzisiaj podsumowujemy. The One That Got Away w kategorii Song of Summer. Najlepsza piosenka lata przed wami.

0: Rozwiewam wątpliwości, to nie jest ścieżka dźwiękowa z serialu Słoneczny Patrol, to Kygo z numerem Take Me Back, ale klimat podobny.
1: No jakby generalnie, jeśli to nie brzmi jak lato, to ja nie wiem, co brzmi jak lato, ale wy się będziecie mogli przekonać jeszcze w Poznaniu na Erste Letnich Brzmieniach, bo tam Mrozu, Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka i cała plejada gwiazd polskiej muzyki, polskiej piosenki, można powiedzieć. No i jeszcze dwa bilety mamy dzisiaj dla was do rozdania.
0: Czekamy na wasze
1: Festiwal
0: zgłoszenie.
1: Piosenki, no.
0: Można tak powiedzieć. Pytanie, czy się powinno. Erste letnie brzmienia w Poznaniu, tam was chcemy wysłać. To już w tę sobotę. A żeby zawalczyć o te wejściówki u nas w RMF Max, prosta sprawa. Na Messenger RMF Max wysyłacie dowód na istnienie lata.
1: Głosówką najlepiej, tak byśmy poprosili. No i co? I się widzimy, a raczej słyszymy pewnie za chwilę na antenie RMF Max.
0: Szukamy dowodów na istnienie lata, bo niektórzy twierdzą, że już się skończyło, a my uparcie twierdzimy, że nie.

0: Alan Walker i Ava Max budują napięcie i bardzo dobrze, bo tutaj trwała walka z czasem. Jest dokładnie w pół do szóstej, a my właśnie dzwonimy do Anastazji. Mamy numer, kręcimy.
1: Anastazja podobno ma dowód na istnienie lata, którego tak łakniemy 1 września.
0: No jest...
1: Jak dla mnie w ogóle odebranie telefonu przez Anastazję będzie dowodem na istnienie lata... Nie no, Anastazja, no przed chwilą pisaliśmy na Messengerze. No,
0: no
1: daj,
0: właśnie,
1: spokój,
0: no. A my chcemy dać bilety na Arsteletnie Brzmienia.
1: A jak nie odbierzesz, to nie damy. Tylko piosenkę no to, zagramy po prostu.
0: No zabawa jest do zrobienia.
1: Interes jest do zrobienia.
0: Halo, halo?
2: Użytkownik, do którego dzwonisz.
1: Nie... No ale to jest smutna historia.
0: No smutna.
1: Ale jednocześnie nie.
0: A, napisała teraz, że końcówka jednak inna numeru.
1: No to...
0: Dzwoniliśmy w ogóle do kogoś innego, to też śmieszne. Dobra, to próbujemy jeszcze raz.
1: Tak,
0: 691.
1: No to... nie podawaj wszystkim numeru do Anastazji.
0: No Justyna, tak,
1: no ja sobie przepiszę sam, no naprawdę, no.
0: Przepraszam. Zestresowałam się. Przepiszesz sobie? Dobra.
1: Naprawdę, Justyna, to opanuj się troszkę. Ale Anastazja, my dla ciebie wyjątek robimy. Normalnie byśmy drugi raz nie zadzwonili. No, ale jak nas drugi raz wystawi... O, dzień
0: no,
1: dobry!
0: Jesteś.
1: Anastazja, wiesz, ile my tu czekamy na ciebie? Ile my walczymy, żeby się z tobą połączyć?
3: Przepraszam, końcówka tego stresu zła. Podałam.
0: No dobrze. Dobrze, ale to już nie podajmy dalej, bo ja prawie się w ogóle tutaj wysprzęgliłam z twojego numeru telefonu.
1: Dobra,
0: ale
1: stop,
0: to...
1: bo my cały czas nie wiemy, jakie są dowody na istnienie lata, a takie jest clue tej rozmowy. Jakie są te dowody?
3: No taki dowód dzisiaj, że... Lody mi popłynęły po rękach, które kupowałam dla dzieci w kolejce.
1: No i to jest...
3: I płynęły. No gorąco, no to płynie.
1: Porządny tak dowód, którego każdego filozofa by przekonał. Anastazja, dowód dobry, ale cały czas jeszcze wejściówki twoje nie są. Trzeba zawalczyć o nie w zabawie 5 sekund. Czy jesteś na to gotowa?
3: No, mam nadzieję.
0: Zasady są bardzo proste. My zadajemy 3 pytania, a ty masz 5 sekund, żeby odpowiedzieć na każde z nich. Dobra wskazówka jest zawsze taka, żeby najpierw mówić, potem myśleć. I jakoś się to wybroni. Dobra?
3: Okej.
0: No to lecimy z pierwszym pytaniem. Wymień 3 rzeczy, które masz w schowku.
1: Czas, start.
3: Telefon, pomadka, woda.
1: Super. No i super.
0: Bardzo dobrze, tak po żołniersku nawet. Wymień 3 miejsca, w których chciałabyś teraz być.
1: Czas, start.
3: Hel, Gdańsk, Sopot.
0: Czyli głównie jakby Trójmiasto, tam się koncentrują twoje marzenia.
1: W takim, że tak powiem, trójkącie pomorskim się obróciłaś, ale gratuluję w takim razie. Słuchaj, 2 z 3 zadań skompletowane, więc wejściówki są oficjalnie twoje.
3: Super, dzięki wielkie.
1: Matko, ale to było napięcie jeszcze.
0: 2 bilety na Arsteletnie Brzmienia. Anastazja, super, że się udało.
3: Ja się też cieszę bardzo nawet.
1: Jeszcze nigdy tak nie walczyłem, żeby komuś coś dać, naprawdę.

0: Łapiemy jeszcze to słońce, moving to the sun w RMF Max. No jeszcze 22 minuty i będzie 18, a ja przyznam, że jestem trochę oburzona. Oburzona 2026, bo dałam ci tutaj batonika czekoladowego, a ty w ogóle nawet nie spojrzałeś na niego. Co to ma znaczyć?
1: Rzeczywiście, nie wiem jak się wytłumaczyć.
0: Taki dobry.
1: Dobry baton.
0: A nie chcesz jeść.
1: Zjem. Zjedzcie sobie baton i posłuchajcie prognozy pogody też. Reklama.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
4: RMF Max sprawdzamy, co za oknami. Kolejne godziny miną nam pod znakiem zmiennej aury. Miejscami z nieba wciąż może trochę padać, więc wychodząc z domu warto mieć przy sobie parasol. Na przejaśnienia i rozpogodzenia jest szansa, ale na bezchmurne niebo raczej nie ma co liczyć. Wiatr umiarkowany, chwilami podmuchy mogą być odczuwalne, ale nie powinny mocno dokuczać. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny może dziś psuć wasze humory.

0: Proszę się absolutnie ze szczęściem nie mijać, ani nie minąć się z grabą, który zaraz zaczyna zmianę w RMF Max po 18:00 same bęgery u nas w RMF Max.
1: No to się akurat zgadza, bo tak jest 24:07, a my się słyszymy klasycznie jutro po godzinie 15:00. Kanał nadawczy, dzięki za dziś, Siwek i Borycka. No, to do jutra.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: To pewne, niskie ceny i świeże

0: Kraina mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze Biedronka.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Wystartowała rekrutacja uzupełniająca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do biura rekrutacyjnego, które działa w budynku uczelni przy ulicy Mechaników.
2: Miejsca na wybranych kierunkach wciąż czekają na osoby, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Niezależnie od tego, czy rekrutacja letnia minęła Wam niezauważona, czy też dopiero dojrzeliście do tej decyzji, żeby podjąć studia, uczelnia oferuje warunki, które niewątpliwie pozwolą spokojnie wejść w świat edukacji wyższej.
1: Jakie kierunki oferuje uczelnia? O to pytał nasz reporter Bartek Syklecki.
2: Uczelnia oferuje takie kierunki jak informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria zarządzania, mechanika i budowa maszyn. Są to studia inżynierskie. Mamy również studia z zakresu biznesu, prawa i administracji. I to są kierunki prawo, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość, czy studia drugiego stopnia menedżerskie, studia finansowo-prawne.
1: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Macie coś do załatwienia w ZUS-ie, to teraz dajcie głośniej. W województwie kujawsko-pomorskim placówki ZUS organizują we wrześniu dyżury telefoniczne ekspertów. Mieszkańcy regionu mogą dzwonić m.in. w sprawach renty rodzinnej dla studenta, świadczenia wspierającego, renty wdowi czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dyżury będą odbywać się w różnych terminach do 29 września w godzinach od 8 do 11. Szczegóły i numery telefonów dostępne są w lokalnych placówkach ZUS. A teraz zabieramy Was do Włocławskiego Centrum Kultury. Do 12 września w Galeriach Sztuki Beczkownia oraz Fermentownia będziecie mogli zwiedzać wystawę malarstwa Tomasza Lewińskiego.
3: Wystawę autor zatytułował Naturalnie Natura. Artysta jest włocławianinem. W 2003 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu, kierunek artystyczno-pedagogiczny. Głównym nurtem działalności artystycznej pana Tomasza jest przenikanie natury do każdej płaszczyzny życia ludzkiego i to będzie na pewno pokazywał. Prezentować wystawę będziemy w galeriach Beczkownia i Fermentownia.
1: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. We Flaszu wybiegamy nieco w przyszłość i mamy propozycję dla graczy. Pod koniec września do Włocławka przyjadą najlepsi gracze z całej Polski. A wszystko za sprawą kolejnej edycji Pro Gaming Cup. Impreza odbędzie się w gościnnych progach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
2: Są to m.in. zmagania w najpopularniejszych tytułach, m.in. FIFA, LOL czy też CS. W poprzednich latach uczestnicy mieli okazję spotkać się ze specjalnymi gośćmi, czyli topowymi graczami sceny e-sportowej, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i tworzyli niepowtarzalną atmosferę tegoż wydarzenia.
1: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
0: Sprawdź!
4: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Pogoda w kolejnych godzinach bez większych niespodzianek. Miejscami nadal może popadać, dlatego parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką. Chwil ze słońcem i przejaśnieniami również nie zabraknie, choć na całkowicie bezchmurne niebo nie ma co liczyć. Wiatr umiarkowany, momentami mocniej powieje, ale nie powinien szczególnie dokuczać. Ciśnienie pozostanie w normie i będzie się lekko wahać. Biometr niekorzystny, więc meteopaci mogą dziś narzekać na gorsze nastroje.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: No dzisiaj bardzo ważny dzień. Przemek Grabowski, witajcie 1 września po 18. Jestem z wami, przynoszę hity, będą nowości i będą kolejne hity lata na TikToku. Przedstawiamy to dzisiaj przez cały dzień. Oprócz tego będę miał dla was również bilety na fajną imprezę, na kolejne występy w strefie 57. A na starcie naszego spotkania też hicior ostatnich wakacji to Piki, Becky G. Sorry, papi.

0: Ale teraz czas odkryć kolejną kartę. Dzisiaj wraz z TikTokiem przedstawiamy największe hity lata TikTok Songs of the Summer 2026. Jesteście gotowi na zwycięzcę w kolejnej kategorii? No to kogo się śledziło i kogo się słuchało. Oto zwycięzca w kategorii Polish Song of Summer, tak? Najważniejszy polski hicior lata 2026 na TikToku. Nie mogło być inaczej. Oto on, Mata i jego 5 malin, ale taka wersja, wiecie, taka grzeczna o tej porze.
1: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi

0: Piękne trendy w RMF Max, Armin van Buuren i jego Everlasting, a ja mam dla was bilety na kolejną imprezę. Może wakacje się skończyły, ale imprezy na pewno się nie skończyły. RMF Max zaprasza do Strefy 57 w sobotę 12 września. Na żywo na scenie Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No i teraz proszę pisać, mój numer SMS 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo Messenger RMF Max. Na kogo chcielibyście najbardziej i dlaczego? Dajcie znać, kto na Kaśkę, kto na Zalewskiego, kto może na Darię ze Śląska. To będzie podwójny bilet, słuchajcie. Tak więc Messenger RMF Max teraz albo po prostu SMS 3001. Kto chce moje bilety? RMF
1: Max. Reklama. Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
2: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram.

0: Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Włocławek 89,2 FM.

0: Tymasz, Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max. A co ja mam dla was? Kolejne bilety. W tym tygodniu możecie wygrywać ugraby, wejściówki podwójne do strefy 57, Przedkowice koło Krakowa, 12 września. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK i Damian, który też tam chce być. Cześć, jak się masz?
1: Siemam, dobrze, witam.
0: Podobno taki smuteczek cię złapał na koniec wakacji.
1: No smuteczek, koniec wakacji, wiadomo.
0: Wszyscy tak mamy czasami, ale okej, chowamy te smutki, słuchaj. Kogo z tego zestawu najbardziej chcesz zobaczyć na żywo i dlaczego?
1: Dlatego chciałbym zobaczyć Darię, bo wszyscy moi znajomi już ją widzieli, są bardzo, bardzo zachwyceni.
0: A ty nie miałeś okazji?
1: Nie miałem okazji, właśnie dlatego chciałbym ją bardzo zobaczyć.
0: No jej muzyka jest godna polecenia. Daria ze Śląska na żywo to naprawdę klasa. Oczywiście Damian, masz swoją podwójną wejściówkę, możesz tam kogoś zabrać, tak więc szykuj już czas na 12 września. To będzie piękna sobota na żywo. Ekipa RMF Max też będzie na miejscu. Kogo pozdrawiasz?
1: Wszystkich słuchaczy radia RMF Max.
0: No dziękujemy bardzo i czekamy na relację. Mam nadzieję, że oszalejesz na punkcie. No nie tylko Darii ze Śląska, okej? Okay?

0: Alabama, ma ten niedawno jedynka na liście Hobbency, to DJ Moonlight i jego Fordo. A ja rozwiązałem dzisiaj pewną zagadkę. Słuchajcie, wiecie dlaczego wrzesień to wrzesień? Bo wrzesień ma nazwę związaną z wrzosem, bo podobno wrzosowiska teraz potrafią wyglądać bardzo spektakularnie. No w szczególności o wschodzie słońca, kiedy pojawiają się te takie jesienne mgły. Może warto pojawić się niedługo za miastem i pooglądać sobie takie spektakle. Tylko jaka będzie pogoda? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: i po reklamie.
1: RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Pogoda w kolejnych godzinach bez większych niespodzianek. Miejscami nadal może popadać, dlatego parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką. Chwil ze słońcem i przejaśnieniami również nie zabraknie, choć na całkowicie bezchmurne niebo nie ma co liczyć. Wiatr umiarkowany, momentami mocniej powieje, ale nie powinien szczególnie dokuczać. Ciśnienie pozostanie w normie i będzie się lekko wahać. Biometr niekorzystny, więc meteopaci mogą dziś narzekać na gorsze nastroje.

0: wiem, czy słuchacie teraz RMF Max solo, czy może w jakiejś grupie, przynajmniej dwuosobowej, ale to jest taki numer, przy którym warto złapać się za ręce i potańczyć w kółku. Można zrobić nawet takie kółko dwuosobowe. Da się oczywiście. Run, Run River, David Guetta, Yalok, wakacyjny hicior. Najnowsze po 20 w kolejnym zestawieniu listy Hot Bands, a za chwilę też świeżo, przebojowo czeka świeży beat od Axwella i jego Whatever Turns You On.
1: W tym tygodniu Włocławek i okolice nie biorą jeńców, jeśli chodzi o imprezy, fajne wydarzenia. Oto co się będzie działo. Czwartek wieczorem w Paryżu, czyli spektakl muzyczny, który przeniesie cię wprost pod wieżę Eiffla. Centrum Kultury Browar B o godzinie 17 zamieni się w paryską uliczkę pełną kabaretowych legend, tajemnic i namiętności. Piątek, grupa Mozarta i ich kinowy hit. Kwartet, który rozśmieszy nawet oscarowe jury, tym razem bierze na warsztat muzykę filmową i gwiazdy srebrnego ekranu. Jeśli kochasz kino, będziesz się świetnie bawić. Start 19 w Browarze B. Niedziela, dożynki w Choceniu. Scena pełna gwiazd, NA Classic i w pół do bluesa. Przygotuj się na tańce, śpiewy i biesiadę. 11 września Klub Fenix w Izbicy Kujawskiej szykuje plenerową petardę. Gomba o 3-3, czyli Tadeo, Szczepan, Wyguś i Mata. Będzie głośno, będzie tłoczno, będzie po prostu epicko. Pamiętaj o wygodnych butach i dobrym humorze. Przyda się!
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
8: Hej, już jesteśmy.
7: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: I po reklamie.
13: Tu jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
15: Włocławek 89 i 2 FM.
16: RMF Max, czas na flash, a w nim najważniejsze informacje prosto z Włocławka. Paulina Płodzień, ruszamy. W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i informujemy o tym, co ważne. We Włocławku trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Mielencińskiej. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenów zielonych oraz system retencji i oczyszczania wód opadowych. Inwestycja kosztuje prawie 12 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów to dofinansowanie z funduszy europejskich. Prace potrwają do września 2027 roku.
15: To jest RMF Max Włocławek.
16: W RMF Max mówimy o tym, co ważne. Rodzice w województwie kujawsko-pomorskim mogą otrzymać do 1500 zł miesięcznie na dziecko w ramach świadczenia Aktywnie w żłobku. To wsparcie dla dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pod opieką dziennego opiekuna. Na dopełnienie formalności macie 2 miesiące od rozpoczęcia opieki, a wniosek można złożyć tylko elektronicznie. W regionie z pomocy korzysta ponad 10 000 dzieci. Dzisiaj w RMF Max również wyjeżdżamy poza Włocławek i zaglądamy do Kubki. 13 września w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym zostanie zorganizowany ostatni w tym sezonie festyn folklorystyczny. Motywem przewodnim wydarzenia będzie darcie pierza.
11: Jest to stary zwyczaj pielęgnowany przez zespół folklorystyczny Echo Lubrańca z Lubrańca i oni zaprezentują nam to widowisko. Pokażą, jak to kiedyś bywało, bo oprócz tego, tej ciężkiej pracy, tego darcia pierza, które no, odbywało się jesienią i gospodynie od domu do domu wędrowały i tam, gdzie skończyły pracę, przenosiły się do innej gospodyni. To też był taki czas w sumie rozrywki.
16: Co jeszcze czeka nas podczas wydarzenia?
11: Pokazy przygotowywania podpłomyków, między innymi sypania dywanów kwiatowych z piasku, pokaz pracy plecionkarza połączony z warsztatami dla dzieci, ale wiem, że one cieszą się też powodzeniem wśród dorosłych.
16: Mówiła Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Teraz odwiedzamy Lipno, gdzie we wrześniu także nie brakuje aktywności. Już 20 września na placu przy nowym centrum Lipna odbędzie się kolejny Pchli Targ. To okazja, by sprzedać lub kupić unikatowe przedmioty, książki, ubrania czy zabawki. Wystawcy muszą wcześniej zgłosić udział telefonicznie i zarezerwować stoisko. Pod koniec miesiąca czeka nas 6. edycja Fajans Festiwalu. Tegoroczna odsłona wydarzenia wystartuje 25 i potrwa do 27 września. Jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie nowości.
14: Przygotowujemy się do tego wydarzenia już parę miesięcy. Staramy się, żeby ono było inne niż dotychczas i będzie, bowiem rozszerzamy Fajans Festiwal o kolejne elementy. To będą zarówno nowe warsztaty, nowe konkursy, to będzie przede wszystkim cała szeroka strefa Festiwalu Światła.
16: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Więcej informacji o tegorocznej odsłonie Fajans Festiwalu znajdziecie na stronie Włocławskiego Centrum Kultury.
15: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
16: Kolejne godziny przyniosą nam sporo chmur, choć miejscami nie zabraknie przejaśnień i rozpogodzeń. Z nieba wciąż może trochę padać, dlatego parasol warto mieć przy sobie. Na bezchmurne niebo raczej nie ma co liczyć. Wiatr umiarkowany, chwilami podmuchy mogą być mocniej odczuwalne, ale nie powinny szczególnie dokuczać. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny może psuć dziś wasze humory. Jutro aura trochę się poprawi, ale na skali niestety bez rewelacji.
0: Hej, cześć, witam was wieczorowo po 19 1 września. Pozdrawiam wszystkich, którzy jutro muszą wstać wcześniej do szkoły. Wszyscy dzisiaj wyglądaliście tak pięknie, na galowo, naprawdę. No to dla was taka energia, klubowa energia w RMF Max. Nowość od Axwella, Whatever Chance.

Wiralowy hicior ostatnich tygodni, wersja Tempe City, Self-Aware. No i my od rana prezentujemy największe internetowe hity, największe TikTokowe hity wakacji 2026. TikTok Songs of the Summer. Czas na kolejną kategorię, tym razem K-pop. Czy są ze mną fani K-popu? Wiem, że tam jesteście. Oto najważniejszy hicior w kategorii K-pop Summer na TikToku. Tutaj zwycięzcy mogli być tylko jedni. To Cortis w numerze Red. Red, ci, którzy siedzą na TikToku, na pewno kojarzą doskonale. Cortis to K-popowy, pięcioosobowy boys band z Korei Południowej. No i oto największy K-popowy hicior wakacji na TikToku w RMF Max. Cortis w numerze Red Red.

4 pory roku, Wiktor Waligura, tak już też na jesień w RMF Max. No, wczoraj i dzisiaj to były pierwsze testy dla kierowców. Wczoraj na stacjach benzynowych, dzisiaj już bez kolejek, jest już drożej. Dzisiaj też już chyba zauważyliście zwiększony ruch, a jutro to dopiero się zacznie, jak trzeba będzie dojechać na 8. Trzymam kciuki, żeby nikt się nie spóźnił i oczywiście mam nadzieję, że w drodze do szkoły będzie wam towarzyszyć RMF Max, bo przecież mamy nowy poranny program, tak więc jak tylko powiecie sobie dzień dobry, słuchacie RMF Max, a wieczorem wracacie do graby. Dziękuję. Dla tych, co za kółkiem z nami, za chwilę Harry Styles, jego As It Was.

Wakacyjna impreza działa się przy tym numerze Pepas od Faruko. Okej, może wakacje się skończyły, ale teraz można sobie zacząć planowanie. Naprawdę, po wakacjach, tak statystycznie okazuje się, wiele osób od razu zaczyna planować kolejny urlop, przynajmniej tak w głowie, bo okazuje się też, że samo oczekiwanie na wyjazd potrafi być naprawdę przyjemne. Czasem najlepszym lekarstwem na koniec wakacji jest właśnie rezerwacja może następnych, a jak nie, to przynajmniej takie podróże palcem po mapie. Do tego zachęcam was wieczorowo i teraz coś na ostatni dzień lata. Gips, Igo i For Money w RMF.

0: Chłopczyków z Dubdogs i How Does It Feel? Teraz wiadomości dla grzybiarzy. Słuchajcie, grzybiarz mi oznajmił jasno, że grzyby to nie potrzebują wyłącznie deszczu, okej? Liczy się również temperatura, wilgotność i to, co działo się w lesie przez poprzednie dni. To nie jest tak, że jak popada wieczorem, to jutro będzie wysyp. No właśnie, ale jaka będzie pogoda? Czy taka akurat na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Szkołę ogarniamy

0: zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2

0: 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: I po reklamie.

0: 92 FM.
1: Kolejne godziny przyniosą nam sporo chmur, choć miejscami nie zabraknie przejaśnień i rozpogodzeń. Z nieba wciąż może trochę padać, dlatego parasol warto mieć przy sobie. Na bezchmurne niebo raczej nie ma co liczyć. Wiatr umiarkowany, chwilami podmuchy mogą być mocniej odczuwalne, ale nie powinny szczególnie dokuczać. Ciśnienie w normie, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny może psuć dziś wasze humory. Jutro aura trochę się poprawi, ale na skali niestety bez rewelacji.

0: słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Tylko kochaj mnie i głosuj oczywiście. Zalia typuje jedynkę tego tygodnia w RMF Max. A co się dzieje aktualnie? Sprawdzimy to dosłownie za kilka chwil. Za moment startuje nowe wydanie listy Hot Bands, nowa dziesiątka. Premiery, nowości, których może nie słyszeliście. Sprawdzajcie i głosujcie na swoich faworytów pod rmfmax.pl. 3, 2, 1 i lecimy z hitami. RMF Max.
1: AI. No to sprawdzamy, co dzieje się we Włocławku po wakacjach. Czwartek, spektakl muzyczny wieczorem w Paryżu w Centrum Kultury. Browar B zaczyna się o 17 i obiecuje wieczór pełen paryskich klimatów. Trochę kabaretu, trochę tajemnicy, dużo miłości i jeszcze więcej muzyki. Beret na głowę i lecimy. Piątek to dzień dla fanów muzyki filmowej i żartów z muzyki filmowej. Grupa Mozarta wjeżdża całym kwartetem do Browaru B, żeby rozbroić największe filmowe hity. Niedziela, czas na plenerowe tańce i świętowanie dożynek w Choceniu. Na scenie pojawią się Enej, więcej energii niż espresso o świcie, klasik i w pół do bluesa, dla tych, co wolą spokojniej. A jeśli ktoś lubi imprezy z rozmachem, to 11 września w klubie Phoenix w Izbicy Kujawskiej szykuje się plenerowy odlot z ekipą Gombao 3-3. Na scenie Tadeo, Szczepan, Wyguś i Mata, czyli mieszanka wybuchowa, po której jeszcze długo będziecie szukać swoich butów.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: I po reklamie.
0: Dobry wieczór po 20. Dzisiaj jeszcze na luzie. Proszę się nie stresować, jeżeli ktoś jutro ma od razu na 8 albo na 7.30. Przemek Grybowski, witam Was wieczorowo w RMF Max. Przed Wami nowa dziesiątka listy Hot Bands, już wrześniowa. Fajne nowości. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera nam dzisiaj Tobi Romeo, jego taneczna nowość Fly

0: O spadających gwiazdach był to kawałek. Nowości w poczekalni listy Hobbent. Falling Stars wraca do nas. Wiz the MC. Kto pamięta jego Show Me Love, Show Me Love? Wiz the MC uwielbia hip-hop, ale miksuje także house, deep house i afrobity. White nie robi na razie afrobitów. Jest w zestawieniu listy Hobbent z ekipą. Tutaj także Palar, Vivi Simon i Mercury. To coś, to dzisiaj dziewiątka. RMF Max 9.
1: Numer 9. Piszę do ciebie.

Taką energię macie w RMF Max, wieczorową Ring My Bell dla tych, którzy pakują już książki i zeszyty na jutro. Aj, czy ósemka w zestawieniu. Teraz kolejna muzyczna premiera tego tygodnia. Alex Warren w Wielkiej Brytanii ostatnio sięgnął po jedynkę i być może uda mu się również z miejscem pierwszym w tym tygodniu u nas w Polsce na liście Hot Bands. Macie go teraz w RMF Max. Nasza nowość, Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Kiedy już siedział za fortepianem Kygo i jego Take Me Back, to 7 w zestawieniu listy Hobbs. Zostańcie z nami, bo za chwilę sprawdzamy, gdzie lądują topiki Becky G w numerze Sorry Papi. No i będzie też coś dla fanów trensu Armin van Buuren i kolejna klubowa premiera. Słuchajcie, wraca ten DJ zawsze z wiadrem na głowie. Który to? Nie Steve Aoki. Steve Aoki to ten, który rzuca ciastem. Wraca Marshmello. To przed wami w RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
11: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Asia.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
19: Cześć, tu Oskar Cyms.
20: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Prima Ballerina, to Margaret i jej nowości w poczekalni listy. Hop Benz, głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę na miejscu piątym Somber, jego My Body Isn't Ready. I dzisiaj posłuchałem sobie tego naprawdę głośno i coś mnie tak uderzyło. Uderzyło mnie pewne podobieństwo, że przecież już gdzieś mogliśmy słyszeć coś bardzo podobnego. I już wiem, gdzie to słyszałem. Posłuchajcie tego. To jest jeden z największych hitów zespołu Coldplay.

Chris Martin i przyjaciele z Coldplay w niezapomnianym Yellow. No i teraz posłuchajcie, jak leci Somber. Czy słychać pewne podobieństwo? Bo wydaje mi się, że tak. My body isn't ready.

Ale moc, ale energia. Kolejna premiera we wtorek, 1 września w RMF Max. Wraca do nas tajemniczy DJ Marshmello, a śpiewał Cameron Whitcomb, reprezentujący Kanadę. Halo! Marshmello udowadnia, że jako DJ potrafi łączyć talenty, no i muzykę różnych

0: Pięknie to wleciało. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermaty w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Polecam wam Take It Slow i czekam na głosy także teraz na rmfmax.pl. To jest mega nuta, która moim zdaniem powinna pojawić się bardzo szybko w zestawieniu. Na miejscu trzecim, 1 września, Dawid Podsiadło na błysk. Na drugim Swedish House Mafia, Lykke Lee. Przepięknie. Happiness is so sad. A na miejsce pierwsze, 1 września wracają DJ Goya, Jason Derulo i Melody. Ich hipnotyzujące Michiko.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Chico, Chico, dziękujemy za wszystkie głosy, Chico i Chica. Jason Derulo i ekipa wraca na szczyty listy Hot Dance. Zostańcie z RMF Max. Mam dla was dużo fajnych nowości. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: W tym tygodniu Włocławek i okolice nie biorą jeńców, jeśli chodzi o imprezy, fajne wydarzenia. Oto co się będzie działo. Czwartek wieczorem w Paryżu, czyli spektakl muzyczny, który przeniesie cię wprost pod wieżę Eiffla. Centrum Kultury Browar B o godzinie 17 zamieni się w paryską uliczkę pełną kabaretowych legend, tajemnic i namiętności. Piątek, grupa Mozarta i ich kinowy hit. Kwartet, który rozśmieszy nawet oscarowe jury, tym razem bierze na warsztat muzykę filmową i gwiazdy srebrnego ekranu. Jeśli kochasz kino, będziesz się świetnie bawić. Start 19 w Browarze B. Niedziela, dożynki w Choceniu. Scena pełna gwiazd, NA Classic i w pół do bluesa. Przygotuj się na tańce, śpiewy i biesiadę. 11 września Klub Fenix w Izbicy Kujawskiej szykuje plenerową petardę. Gomba o 3-3, czyli Tadeo, Szczepan, Wyguś i Mata. Będzie głośno, będzie tłoczno, będzie po prostu epicko. Pamiętaj o wygodnych butach i dobrym humorze. Przyda się!
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz.

0: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Hey, this is Imagine Dragons.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Włocławek, 89,2 FM.

Od rana prezentujemy wam listę TikTok Songs of the Summer 2026. I czas na ostatnią kategorię, na ostatnią kartę, którą odkrywam dzisiaj wieczorem. Czas na najlepszego nowego wykonawcę, do którego należy przyszłość. I kto tutaj wygrywa? Kto był najpopularniejszy w tej kategorii? Oto ona, Slater w numerze Dance, dziewczyna, która zaczynała w domu, a dzisiaj

0: Dwa dni, tabletka wieczorowa w RMF Max, okej, jeszcze dwa dni, wtorku nie liczę, środa, czwartek i w końcu weekend, pierwszy weekend na starcie roku szkolnego. Szybko zleci i mam nadzieję, że nie będzie jeszcze aż tak dużo i aż tak trudno w szkole przez te wszystkie pierwsze dni, no trzeba się jakoś rozkręcić. Za chwilę dla tych, którzy powoli się pakują, jutro na ósmą, Alan Walker, Ava Max, ich Fate.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
17: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Zabiorę cię właśnie tam, Fukaj i Vito Bambino wieczorowo w RMF Max, a ja chciałbym zabrać was na podróż do Berlina, tak wirtualnie. To właśnie tam tworzą bracia z duetu Fastboy. Mówi się, że Berlin to takie bardzo imprezowe, kolorowe miasto, ale mogłoby być tam trochę bardziej czysto. No może tak, na pewno w Berlinie, jeśli chodzi o kulturę oraz imprezy, jest bardzo różnorodnie, każdy znajdzie tam coś dla siebie i podejrzewam, że chłopaki z ekipy Fastboy odwiedzają najbardziej popularne berlińskie kluby. Macie ich teraz w RMF Max, Fastboy w kawałku Music Sounds.

12OE, wersja Tempercity w RMF Max. Za chwilę Felix Jen. No i mega klasyk o tej porze, niezapomniane Ecstasy od ATB. No i jeszcze chyba najważniejsza show biznesowa wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Otóż ława przysięgłych w Las Vegas ogłosiła koniec procesu zabójcy Tupaca. Okazał się nim być Dwayne Keffi D. Davis, który został uznany za winnego morderstwa rapera Tupaca. To on stał za całą akcją. Oddano do jego samochodu 13 strzałów. Keffi D. osobiście nie pociągał za spust, ale zorganizował całą akcję, która miała być zemstą za pobicie jego siostrzeńca. Grozi mu dożywocie. Sprawa trwała naprawdę długo, bo Tupaca zastrzelono 13 września w roku 96.

0: Tymasz, rządzą u nas Gipsku, Kon i Jonathan. A co ja mam dla was w RMF Max? Już mówię, po 22 jeszcze więcej dobrego bitu, a jutro będą fajne nowości, wasze ulubione kawałki, kolejne wydanie listy Hot Bands, no i bilety do strefy 57, słuchajcie. Tak więc proszę być z nami popołudniowo, po szkole, wieczorowo. Przemek Grabowski, zapraszam was w środę od 18. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama. Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: No, nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło, jak nie wykonam.
3: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
10: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.